0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Tym razem Autoradio zaczynamy od ważnej porady. Nie wysiadaj z auta podczas policyjnej kontroli. Szczegóły za chwilę. Ruszamy.
2: Autoradio.
1: Kiedyś po zatrzymaniu przez patrol niemal automatycznie wychodziło się z auta i szło w stronę funkcjonariusza. Dziś takie zachowanie nie tylko nie jest mile widziane, ale może zostać potraktowane jako niestosowanie się do obowiązujących zasad kontroli drogowej. Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kontroli ruchu drogowego, kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego. W przypadku, gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem zatrzymuje pojazd, trzyma ręce na kierownicy, na polecenie kontrolującego wyłącza silnik pojazdu i włącza światła awaryjne. Umożliwia dokonywanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe. Kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu silnikowego lub motoroweru za zezwoleniem kontrolującego. Powód jest prosty, chodzi o bezpieczeństwo. Policjanci nigdy nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Nagłe wysiadanie z auta, zwłaszcza podczas dynamicznej interwencji, może zostać odebrane jako próba ucieczki, ukrycia przedmiotów albo utrudniania czynności służbowych. W praktyce oznacza to, że podczas kontroli nie należy podejmować żadnych gwałtownych działań na własną rękę. Nawet wyciąganie dokumentów z plecaka czy schowka warto wykonywać dopiero po poinformowaniu o tym funkcjonariusza.
2: Autoradio.
1: Jakość części coraz ważniejsza dla warsztatów. Dla kierowcy porównanie jakości części użytych do naprawy jego samochodu może być trudne, szczególnie gdy produkty o takim samym przeznaczeniu znacznie różnią się ceną. Dlatego kluczowa staje się rola serwisanta, który powinien pomóc w ocenie dostępnych rozwiązań i zwrócić uwagę na producenta, pochodzenie produktu, jego przeznaczenie do konkretnego modelu samochodu, wymagane homologacje oraz dodatkowe certyfikaty jakości. Z badania jakość części samochodowych, świadomość i praktyka wynika, że 40% niezależnych warsztatów zawsze stosuje określone minimalne wymagania jakościowe wobec montowanych części. Warsztaty najczęściej wybierają elementy wysokiej jakości, gdy klient oczekuje najwyższej jakości od całości naprawy, w tym zastosowanych komponentów. Zapytani o jeden najczęstszy powód wyboru elementów wysokiej jakości, przedstawiciele warsztatów wskazywali przede wszystkim oczekiwanie najwyższej jakości ze strony klienta – 30%, naprawę układu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo – 28%, naprawę nowego samochodu lub auta klasy premium 22%, wcześniejsze problemy z tańszymi zamiennikami 20%. Doświadczenie mechaników ma duże znaczenie, ponieważ jakość tańszych zamienników jest oceniana przez branżę zdecydowanie ostrożnie. Łącznie 79% respondentów uważa, że jest ona zdecydowanie lub wyraźnie niższa od elementów oryginalnej i wysokiej jakości. Jedynie naprawiając samochody z państwa środka, warsztaty używają głównie chińskich części.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Polscy strażacy wrócili ze specjalnej misji w Hiszpanii. 68 września Jeleniogórski zaprasza na szereg imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. A na początek Bolesławiec, mieszkaniec tego miasta Daniel Milewicz. Jako jedyny Polak wystartuje w jednym z najbardziej wymagających biegów w Europie. Na zawodników czeka około 700 km alpejskiej trasy, blisko 48 metrów przewyższenia. Start 25 sierpnia nad Jeziorem Genewskim.
2: To bieg dla najbardziej doświadczonych ultramaratończyków. Na starcie stanie tylko 100 zawodników z całego świata, a udział w najdłuższym dystansie wymaga kwalifikacji na podstawie biegowego CV. Dla Daniela Milewicza będzie to najdłuższe biegowe wyzwanie w karierze.
3: Ten rok był trudny pod kątem przygotowań, dlatego że 2 lata robiłem swoją specjalizację w swoim zawodzie, więc połączenie z treningami również długimi i intensywnymi było bardzo trudne, gdzie odczułem jednak w tym roku to zmęczenie.
2: Przygotowania były podporządkowane przede wszystkim górom, zmęczeniu i wysokim temperaturom.
3: Potrafiłem wyjeżdżać w temperaturę 30 stopni w karkonosze i biegać całe popołudnie, całą noc i rano zjeżdżać do domu.
2: Biegacz trenował również w Izerach i Karkonoszach, gdzie na odcinkach 20-25 km pokonywał nawet do 2000 metrów przewyższenia, a śnieżkę w nocy potrafił zaliczyć nawet 4-krotnie. Ćwiczył także siłę nóg, przygotowując je na strome alpejskie podejścia i zbiegi.
3: Potrafiłem zbiec z treningu, który trwał 6-7 godzin i zrobić jeszcze na dole u podstawy góry trochę siły, gdzie były przysiady, podskoki, wykroki, skipy, po to, żeby te nogi jeszcze bardziej dociążyć.
2: Swiss Peaks 700 ma trwać nawet niemal 12 dni. Limit to 300 godzin. Daniel Milewicz nie zamierza jednak walczyć o konkretny czas.
3: Jeżeli zrobię to 190 godzin, czy zrobiłbym to w 250 godzin, biorę to w ciemno, dlatego że chciałbym w dobrym zdrowiu znaleźć się na mecie.
2: Kluczem ma być cierpliwość, odpowiednie odżywianie i nawodnienie. Milewicz pobiegnie także bez zewnętrznego supportu, czyli pomocy rodziny lub znajomych na trasie.
3: W takich zawodach biegam bez supportu, czyli to jest mój bieg, to są moje zawody, ja mam go przeżyć bez pomocy z zewnątrz i dla mnie to jest wtedy pełne dokonanie takich ultrazawodów.
2: Swiss Peaks 700 wystartuje już 25 sierpnia w Bouveret nad Jeziorem Genewskim. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Nie dni miasta, a cały wrzesień jeleniogórski, stolica Karkonoszy po raz 68 zaprasza na szereg imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, które wypełnią kalendarz 9 miesiąca roku. Będą koncerty, imprezy sportowe, takie jak Puchar Polski Strongmanów, Bike Maraton czy Chojnik Maraton, Jarmark Staroci, imprezy pszczelarzy i myśliwych i festiwal Silesia Sonans. O szczegółach na dachu Galerii Nowy Rynek opowiadali organizatorzy, a przysłuchiwał im się z mikrofonem Przemysław Kaczałko.
4: Tak, my mamy cały miesiąc, to jest tradycja, 68 wrzesień jeleniogórski jest w tym roku bardzo atrakcyjny. Po raz pierwszy pojawiają się nam takie wydarzenia, jak chociażby zawody strongmanów. Kiedyś było to dawno, dawno temu w Jeleniej Górze, teraz powrotem wraca. 22 lata temu, cieszy mnie to, to pokazuje, że zainteresowanie jest też, żeby tu w Jeleniej Górze się odbywały. Mamy i koncerty, zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problemem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
5: No właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak Jarmark Staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz strongmanów zobaczymy też myśliwych.
4: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi. Przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych, także coś dla ciała i coś dla ducha.
5: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
4: A oczywiście, że tak. Jelenia Góra jest miastem turystycznym. Staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym. Między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
6: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na 3 główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórskich klik podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie, zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu i której prezentować nie trzeba, więc serdecznie zapraszamy, a potem po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
1: Do wydarzeń w ramach września jeleniogórskiego będziemy powracać, a już teraz odsyłamy poszczegółowy harmonogram na naszą stronę internetową.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: I na koniec kronika policyjna. Podejrzewany o handel narkotykami zatrzymany przez legnickich policjantów. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia, relacjonuje oficer prasowy Anna Tersa.
7: Policjanci legnickiej drogówki patrolowali ulicę Powstańców Śląskich. W pewnym momencie zauważyli samochód, którego kierujący na widok policyjnego radiowozu gwałtownie skręcił w ulicę Reymonta, a następnie zatrzymał pojazd. Kierujący wyłączył silnik i wyrzucił kluczyki od pojazdu na chodnik. Policjanci podjęli interwencję. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 20-latka obowiązują dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze dokonali przeszukania pojazdu. Po chwili w saszetce ujawnili poporcjonowane zawiniątka z folii aluminiowej z białą skrystalizowaną substancją, tabletkę MDMA oraz wagę elektroniczną. 20-latek przyznał się, że zabezpieczone substancje należą do niego. Funkcjonariusze sprawdzili również pozostałe osoby znajdujące się w pojeździe. U kobiety ujawniono substancję, która wstępnie została zidentyfikowana jako metamfetamina. Dalsze czynności policjantów pozwoliły na ustalenie, że 20-latek miał również udzielać narkotyków osobom małoletnim. Zgromadzony materiał dowodowy przez policjantów dał podstawę do przedstawienia mu zarzutów dotyczących posiadania i udzielania środków odurzających oraz niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów. Za zarzucane mu przestępstwa, w szczególności związane z udzielaniem narkotyków osobom małoletnim, może mu grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: потом спадом стонд.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Szósta.
1: Czas na wiadomości.
3: Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Nowe propozycje podatkowe zyskać ma 3,5 miliona osób. Iga Świątek w najlepszej formie tego sezonu, coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Chodzi o uderzenia na zachodnią część tego kraju, pisze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało SMS-y do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że monitoruje sytuację i że obecne działania mają charakter prewencyjny. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani to Polacy, przekonuje prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
3: Dopiero po przejęciu śledztwa do Polski będzie mógł trafić kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta, to już pytanie do Cezarego Jaszczyka.
5: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
6: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują.
5: A co o propozycji mówią eksperci?
7: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. W przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej kieszeni.
5: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
3: Propozycję będzie musiał zaakceptować parlament i prezydent. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Polacy przestraszyli się wycieku danych firmy MyDoctor. Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale też zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Parry, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O czym więcej Przemysław Pozowski.
8: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Parry. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
3: Mecz o półfinał w Cincinnati w nocy polskiego czasu.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Mocno to powiało i popadało nocą. A i głośno miejscami zagrzmiało. Muzyczne radio w wakacyjny poranek po burzliwej nocy. 20 dzień sierpnia, mamy czwartek, 6 minut po 6. Zbyszek Adaka, dzień dobry, witam.

0: Muzyczne radio. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 20 sierpnia, Muzyczne Radio, 20 sierpnia roku 1980, więc 46 lat temu Reinhold Messner dokonał pierwszego solowego wejścia na Mount Everest. Teraz coś związanego z historią naszego regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: 20 sierpnia roku 1609 cesarz Rudolf II Habsburg wydał list majestatyczny dla Śląska, w którym zrównał prawa ewangelików i protestantów, usankcjonował stan posiadania kościołów, zakazał obejmowania funkcji starosty przez duchownych. Postanowienia te przestały obowiązywać w 1620 roku. W 1866, a więc jak dobrze liczę, 160 lat temu uruchomiono linię kolejową z Jeleniej Góry przez Rybnicę, Gryfów Śląski do Zgorzelca. Linia ta działa do dziś. I 20 sierpnia roku 1946, 80 lat temu, w Dusznikach Zdroju odbywał się pierwszy festiwal chopinowski. Festiwal upamiętniał pobyt genialnego pianisty w tym uzdrowisku i jest organizowany do dzisiaj.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello Poland, my name is Misha Miller and you are listening to Muzyczne Radio.

przemiły letni, wakacyjny poranek. Przemiłe też widoki, charakterystyczne chmury w kształcie soczewek nad Kotliną Jeleniogórską sugerują, że w górach pewnie mocno wieje wiatr. I tak też jest. Prędkość wiatru na Śnieżce w tej chwili średnio to 90-100 km na godzinę, ale uwaga! Jeszcze przed piątą wiało momentami w porywach do 160 km na godzinę.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
3: Aktualnie od 15 do 17 stopni, popołudnie ciepłe z temperaturą wynoszącą maksymalnie od 25 do 27 stopni. Umiarkowany i silny wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, ciśnienie wynoszące 1005 hektopaskali ma rosnąć. Po nocnych burzach dzień powinien być ładny, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem i z czystym powietrzem.
0: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Na wietrznej Śnieżce, o czym wspominaliśmy, 12 stopni w tej chwili i średnia prędkość wiatru aktualnie to 90-100 km na godzinę, wiatr wiejący z południowego zachodu. Jest 6.30, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
4: Podczas bolesławieckiego święta ceramiki swoich sił w zdobieniu ceramicznych biskwitów spróbuje robot humanoidalny. Plenerowy ogród edukacyjny z systemem gromadzenia deszczówki powstanie w starej kopalni w Wałbrzychu.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek dobre wieści dla mieszkańców Oporowa i Muchoboru Wielkiego we Wrocławiu. Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Awicenny. Inwestycja ma być gotowa mniej więcej za rok.
5: Wykonawca ma mieć 9 miesięcy na przygotowanie projektu i kolejne 3 miesiące na realizację robót. Zadanie warte jest blisko 2 miliony złotych. Zlecenie obejmuje przedłużenie oddanej do użytku w 2024 roku trasy od strony sortowni Poczty Polskiej. W ramach bieżącego zadania wybudowanych zostanie 290 metrów chodnika oraz 220 metrów drogi rowerowej w kierunku terenu należącego do PKP. Budowa blisko 300 metrów dróg dla pieszych i rowerzystów to kolejne działanie, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców tej części Wrocławia. Warto wspomnieć, że okolice ulicy Awiczeny w ostatnich latach przeszły sporą metamorfozę. Pojawiło się tu wiele nowych budynków mieszkalnych, a także centrum handlowe ze sklepami wielkopowierzchniowymi. Ulica to też ważny szlak łączący Oporów z Muchoborem Wielkim. Wraz ze zwiększającą się liczbą mieszkańców tej okolicy rośnie liczba użytkowników, w tym pieszych i rowerzystów. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
4: Tego jeszcze podczas bolesławieckiego święta ceramiki nie było. Jedną z tegorocznych ciekawostek będzie robot humanoidalny, który spróbuje swoich sił w zdobieniu ceramicznych biskwitów. Ma usiąść obok doświadczonej bolesławieckiej zdobniczki i pod jej okiem pomalować talerz.
6: Jak mówi Karolina Różyło z mojej faktorii, chodzi przede wszystkim o eksperyment i pokazanie nowych technologii.
7: Damy mu talerz do pomalowania, zobaczymy jak to wyjdzie. Nasza malarka koło niego siądzie, mu pokaże i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to jest takie w sumie doświadczenie jakieś nowe.
8: Bo ten robot jeszcze takiej czynności nie wykonywał.
7: No jeszcze nie.
6: Robot będzie musiał wcześniej nauczyć się wykonywać poszczególne ruchy, ale nawet jeśli poradzi sobie z zadaniem, nie oznacza to, że może zastąpić człowieka. Ręczne zdobienie ceramiki wymaga doświadczenia, precyzji i artystycznego wyczucia.
7: Za każdym robotem stoi człowiek, to ktoś musi go zaprogramować, więc musi tam na pewno jakąś pracę swoją wykonać. Dokładnie się nie znam na tym, ja jestem ceramikiem, nie programistą.
8: Bo od lat mówi się, że zdobienie stempelkowej ceramiki jest to skomplikowane, trudne, żmudne zajęcie wymagające odpowiednich umiejętności, trochę jednak talentu. Czy da się robota tego nauczyć?
7: To jest eksperyment, to jest doświadczenie, ma po prostu przyciągnąć innych odbiorców, którzy poznają Bolesławiec przy okazji.
8: Nie boicie się, że ten robot kiedyś waszym zdobniczkom ceramiki zabierze pracę?
7: Nie, absolutnie się nie boimy, bo jednak to jest praca ręczna. Za każdą pracą stoi człowiek i to jego ręce, jego artyst, jego doświadczenie, to jest tradycja i nie można porównać do urządzenia tego, prawda?
6: Dlatego robot ma być przede wszystkim ciekawostką techniczną i atrakcją, która przyciągnie uwagę odwiedzających bolesławieckie święto ceramiki. Robota będzie można zobaczyć w sobotę, najprawdopodobniej między 13 a 16. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: W starej kopalni w Wałbrzychu powstanie plenerowy ogród edukacyjny z systemem gromadzenia deszczówki. Dzieci i młodzież będą tam poznawać zasady oszczędzania wody i uprawy roślin. Nowe miejsce powstanie na niewykorzystanym placu przy centrum edukacyjnym. Na około 20 metrach kwadratowych pojawią się grządki i różne gatunki roślin.
9: Jacek Drejer, dyrektor Starej Kopalni w Wałbrzychu. Taki ogródek edukacyjny z retencją wody, gdzie będziemy dzieciaki uczyć właśnie, jak można funkcjonować w dzisiejszym świecie, jak można uprawiać rośliny, no mając na względzie właśnie ekologię, oszczędzanie wody i tak dalej. Wykorzystamy do tego taką bardzo niedużą przestrzeń koło naszego centrum edukacyjnego, która właściwie do tej pory po prostu była absolutnie niewykorzystywana. Będziemy tam sadzić wszystko, żeby właśnie pokazać tą bioróżnorodność. No raczej nie idziemy w kierunku ogródka, w którym będziemy mogli zbierać, nie wiem, marchewkę czy pietruszkę, ale raczej chcemy też pokazać, jak też planować taki ogród, żeby te rośliny wzajemnie się uzupełniały, żeby tą bioróżnorodność można było zachować.
4: Z kolejnym raportem o 7:30 pojawi się w studio Jacek Rogulski.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio w czwartek, jest 6:44.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Węzeł Legnica Południe na czwórce, zjazd z autostrady w kierunku S3 w stronę Zieleniej Góry. Tutaj, jak donoszą użytkownicy aplikacji Zelo, doszło do zderzenia dwóch pojazdów i mamy utrudnienia. Na A4 między Bielanami Wrocławskimi a węzłem Wrocław Wschód w kierunku Zgorzelca dzisiaj od godziny 7 do 10 ma być zajęty lewy pas. W tym miejscu będzie obowiązywać ograniczenie do 80 km na godzinę. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Wrocławiem Zachód a węzłem Wrocław Lotnisko zaplanowano dziś kolejne prace. Do 13 kierowcy jadący w stronę Warszawy mają mieć do dyspozycji prawy i środkowy pas. Na DK8 między Łagiewnikami a Cieszycami od 7 do 20 roboty oznaczające ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości. Na S3, S5 czy S8 bez problemów. W samej Jeleniej Górze na ulicy Jana Pawła II, na wysokości skrzyżowania z ulicą Sobieskiego, tutaj na lewym pasie w kierunku Załobrza, doszło do najechania na tył. I też trzeba się liczyć z porannymi utrudnieniami. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne Radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Esencja lata. Francesco Gabbani, Muzyczne Radio za 11 minut, godzina 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Baranom niespodziewane zadanie może pokrzyżować wcześniejsze plany, ale poradzą sobie z nim znakomicie. Ich zdecydowanie zostanie docenione. Byki powinny poświęcić więcej uwagi bliskiej osobie i nie odkładać ważnej rozmowy. Szczerość szybko oczyści atmosferę. Bliźnięta będą pełne pomysłów, ale mogą mieć problem z wybraniem jednego kierunku. Lepiej zrobić mniej, za to porządnie. Rakom przyda się więcej dystansu do drobnych problemów. To, co rano wyda się poważne, wieczorem może stracić znaczenie. Lwy mogą otrzymać interesującą propozycję, której nie warto od razu odrzucać. Warto najpierw poznać wszystkie szczegóły. Panny będą wyjątkowo skuteczne i szybko uporają się z zaległościami. Dzięki temu znajdzie się więcej czasu na przyjemności. Wagi mogą liczyć na sympatyczne spotkanie lub wiadomość od kogoś, o kim ostatnio myślały. W uczuciach zrobi się cieplej. Skorpionom determinacja pozwoli pokonać przeszkodę, która wcześniej wydawała się trudna. Powinny jednak unikać niepotrzebnych sporów. Strzelce będą miały ochotę wyrwać się z codziennej rutyny. Spontaniczne spotkanie może okazać się najlepszą częścią dnia. Koziorożce zobaczą pierwsze efekty swojej wcześniejszej pracy. To dobry moment, żeby zacząć myśleć o kolejnym celu. Wodniki przyciągną ludzi swoim humorem, nietypowym spojrzeniem na różne sprawy. Ktoś może poprosić je o dobrą radę. A ryby powinny nieco zwolnić i znaleźć więcej czasu dla siebie. Spokojny wieczór pozwoli odzyskać energię. Co do osób urodzonych 20 sierpnia, to są zdolne i delikatne, sprawiedliwość i wielka życzliwość sprawiają, że są lubiane i mają wielu przyjaciół, chętnie pracują dla dobra innych, a w swoim postępowaniu nie kierują się zyskiem. Ich wadą jest niecierpliwość i brak wytrwałości. W miłości mają powodzenie, choć często są nieśmiałe. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, bursztyn, sprzyjający znak zodiaku to rak. A imieniny obchodzą dzisiaj lojalny i uparty, poczciwy też Bernard. Hieronim, człowiek wnikliwy, niecierpliwy, przedsiębiorczy i Małgorzata, stała w przekonaniach, odważna. No to odwagi, radości, wszystkiego co pozytywne, wszystkiego co najlepsze, składamy najlepsze imieninowe i urodzinowe życzenia. W dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o prawie 2 godziny i 3 kwadranse.
2: Muzyczne Radio Lab.

Muzyczne Radio w czwartkowy poranek. Lato 2026. Z latem kojarzyć się mogą dojrzałe już w wielu miejscach owoce, na przykład takie mirabelki. Mirafiori to bardziej kojarzy się z włoskim latem. Artur Rojek w piosence pod takim właśnie tytułem.

0: No i musiał zapachnieć tym jabłkowym ciastem. Taka oto pachnąca zapowiedź nowej płyty Artura Rojka, Mira Fiori.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Burze, ulewy, upały. Mamy aktualne alerty pogodowe. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania świadków w wypadku na Węgrzech. Po ile dziś paliwo? Sprawdzimy ceny maksymalne. Marcin Krzemiński. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. O poderwaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
4: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
3: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku, przypomnę, zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przyleciało kolejne 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwoje ma wrócić jutro. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które głównie mają dać ulgę polskiej klasie średniej, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie, bo może go zawetować prezydent, co jak mówi Donald Tusk, ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, a zabierze pieniądze pielęgniarkom czy nauczycielom.
5: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
3: Donald Tusk mówi wprost, weto zmian podatkowych może być tak samo niezrozumiałe jak prezydenckie nie dla rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych, co miało z kolei pomóc w obniżeniu cen paliw. A skoro o tym mowa, na stacjach działa rządowy program CPN, no i dziś będzie drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. O 5 groszy może maksymalnie natomiast podrożeć olej napędowy do 7,52.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu w turnieju w Cincinnati. Polka w 88 minut zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Dion Paris. Więcej o tym meczu Przemysław Pozowski.
7: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę pochyliła nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Dion Parry. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
6: To była relacja Przemysława Pozowskiego. W ćwierćfinale czeka na Świątek już dobra znajoma z finału z Toronto, Kanzaszka Jelena Rybakina. Po tygodniu przerwy panie znów zagrają ze sobą. Celtic oraz Bodo Glimt, jedną nogą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pewnie wygrały swoje pierwsze mecze w fazie play-off. Szkoci 3-0 pokonali LASK Linz, a Norwegowie 3-1 Nijmegen. Z Polaków grających wczoraj dobrze się spisał Tymoteusz Puchacz. Zaliczył asystę, to jednak na niewiele się zdało, bo jego Sabach Baku przegrał 1-2 z HPL-em Berszewa. Za to celie bezkontuzjowanego Łukasza Bejgera zremisowało ze Slovanem Bratysława 1-1. Drogi AS Monaco i Paula Pogba rozchodzą się. Piłkarski mistrz świata z 2018 roku opuszcza klub z księstwa. 33-latek trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad dwuletnim zawieszeniu w związku z testami antydopingowymi. A dziś AS Monaco o 20 w Zabrzu zagra z Górnikiem w pierwszym z dwóch decydujących meczów o awans do Ligi Konferencji.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przepoczone.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Tym razem Autoradio zaczynamy od ważnej porady. Nie wysiadaj z auta podczas policyjnej kontroli. Szczegóły za chwilę. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Kiedyś po zatrzymaniu przez patrol niemal automatycznie wychodziło się z auta i szło w stronę funkcjonariusza. Dziś takie zachowanie nie tylko nie jest mile widziane, ale może zostać potraktowane jako niestosowanie się do obowiązujących zasad kontroli drogowej. Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kontroli ruchu drogowego, kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego. W przypadku, gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem zatrzymuje pojazd, trzyma ręce na kierownicy, na polecenie kontrolującego wyłącza silnik pojazdu i włącza światła awaryjne. Umożliwia dokonywanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe. Kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu silnikowego lub motoroweru za zezwoleniem kontrolującego. Powód jest prosty, chodzi o bezpieczeństwo. Policjanci nigdy nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Nagłe wysiadanie z auta, zwłaszcza podczas dynamicznej interwencji, może zostać odebrane jako próba ucieczki, ukrycia przedmiotów albo utrudniania czynności służbowych. W praktyce oznacza to, że podczas kontroli nie należy podejmować żadnych gwałtownych działań na własną rękę. Nawet wyciąganie dokumentów z plecaka czy schowka warto wykonywać dopiero po poinformowaniu o tym funkcjonariusza.
0: Autoradio.
1: Jakość części coraz ważniejsza dla warsztatów. Dla kierowcy porównanie jakości części użytych do naprawy jego samochodu może być trudne, szczególnie gdy produkty o takim samym przeznaczeniu znacznie różnią się ceną. Dlatego kluczowa staje się rola serwisanta, który powinien pomóc w ocenie dostępnych rozwiązań i zwrócić uwagę na producenta, pochodzenie produktu, jego przeznaczenie do konkretnego modelu samochodu, wymagane homologacje oraz dodatkowe certyfikaty jakości. Z badania jakość części samochodowych, świadomość i praktyka wynika, że 40% niezależnych warsztatów zawsze stosuje określone minimalne wymagania jakościowe wobec montowanych części. Warsztaty najczęściej wybierają elementy wysokiej jakości, gdy klient oczekuje najwyższej jakości od całości naprawy, w tym zastosowanych komponentów. Zapytani o jeden najczęstszy powód wyboru elementów wysokiej jakości, przedstawiciele warsztatów wskazywali przede wszystkim oczekiwanie najwyższej jakości ze strony klienta 30%, naprawę układu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 28%, naprawę nowego samochodu lub auta klasy premium 22%, wcześniejsze problemy z tańszymi zamiennikami 20%. Doświadczenie mechaników ma duże znaczenie, ponieważ jakość tańszych zamienników jest oceniana przez branżę zdecydowanie ostrożnie. Łącznie 79% respondentów uważa, że jest ona zdecydowanie lub wyraźnie niższa od elementów oryginalnej i wysokiej jakości. Jedynie naprawiając samochody z państwa środka, warsztaty używają głównie chińskich części.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia.

0: I znów o koncentrację na moment prosimy kierowców. 7:21.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Tym razem zaczynamy od utrudnienia na S3 pod Legnicą, na odcinku między węzłami Legnica Zachód i Legnica Południe w kierunku Zielonej Góry. Zablokowany jest prawy pas po najechaniu pojazdu na urządzenie drogowe. Ruch odbywa się lewym pasem. Na S5 między MOP-em Morzęcino a węzłem Trzebnica nadal trwają prace na obiektach mostowych z ograniczeniem do 80 km na godzinę. W rejonie Morzęcina jest też krótkie zwężenie do jednego pasa. I jeszcze A4 między 112 i 92 km, czyli między węzłami Budziszów i Legnica Południe w kierunku Zgorzelca. Mamy tutaj roboty polegające na koszeniu w pasie rozdziału, zajęty lewy pas ruchu, zwężenie do prawego pasa. Jedziemy z ostrożnością i pamiętamy, że w razie czego warto podzielić się informacją z dróg z muzycznym radiem, które następnie przekazuje informacje pozostałym kierowcom. Z nami kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 757-646-646 albo można oczywiście skorzystać z naszej mobilnej aplikacji muzycznego radia i z możliwości nagrania tak zwanej głosówki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: 20 sierpnia z muzycznym radiem, 20 sierpnia roku 1942 w Covington w stanie Tennessee na świat przyszedł Isaac Hayes, soulowy wokalista, którego utwór Theme from Shaft z 1971, a więc sprzed 55 lat, zdobył pierwsze miejsce na listach w USA. Został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepsza oryginalna piosenka filmowa. Zmarł w 2008 roku, a dziś rocznica, 84. rocznica jego urodzin. Isaac Hayes.

Isaac Hayes, który był inspiracją dla wielu artystów, nie tylko zagranicznych, z polskich. Słyszę tu m.in. i Anię Dąbrowską, i Smolika. 7.26, to teraz posłuchajmy Skubasa.

0: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
1: Mokro jeszcze miejscami po nocnych ulewach, po burzach, które mogły nie dać spać. W dzień spokojnie, w dzień ciepło, w dzień ładnie. To ma być dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, z temperaturą dochodzącą do 26-27 stopni, a więc już całkiem przyzwoite wskazania termometrów, ale to po południową porą. Teraz mamy od 17 do 20 stopni. Ciśnienie ma rosnąć, aktualnie wynosi 1006 hektopaskali, a wiatr będzie wiał chwilami mocniej z zachodu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Poranne doniesienia z regionu. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
3: Dzień dobry. Na początek kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Jeleniogórskim Ratuszu. Funkcjonariusze sprawdzali w środę procedurę wydawania przez Urząd Zaświadczeń poszkodowanym w powodzi firmom, na podstawie których mogli ubiegać się w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o nisko oprocentowane pożyczki. To reakcja na informacje o nieprawidłowościach z tym związanych i część prowadzonego przez biuro od kilku miesięcy śledztwa. Przypomnijmy, działania CBA to następstwo publikacji Wirtualnej Polski, która poinformowała, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 przedsiębiorców, mimo że nie mogli ponieść szkód związanych z powodzią. Jak poinformował Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze, urząd w pełni współpracuje w tej sprawie z funkcjonariuszami CBA. Do tematu będziemy powracać.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Budowa nowego publicznego przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim jest już na finiszu. Robimy wszystko, by pierwsze dzieci trafiły do nowej i nowoczesnej placówki już od 1 września, mówi Aleksander Fuławka, zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego.
4: Bardzo byśmy chcieli otworzyć już 1 września przedszkole z klubem dziecięcym, tak żeby przedszkole, które obecnie funkcjonuje, przeniosło się do tego nowego przedszkola, bo taka jest idea. Ale oczywiście procedury odbioru. Musimy mieć pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie odbiory, protokoły. Jesteśmy w trakcie procedury odbioru budynku. Musimy zebrać po prostu dokumentację, która już istnieje, powykonawczą. Wszystkie protokoły dostarczyć do nadzoru budowlanego i musi się odbyć odbiór budynku, dzięki któremu otrzymamy pozwolenie na użytkowanie i wierzymy, że to uda się zrobić jeszcze w tym miesiącu. Wszystko na to wskazuje, dzięki czemu będziemy mogli otworzyć przedszkole już 1 września.
3: Zmieniamy temat. Polscy strażacy wrócili ze specjalnej misji w Hiszpanii. Pomagali tam w walce z ogromnymi pożarami. Wśród nich było 13 ratowników z Dolnego Śląska. Jednym z nich był Albert Kościński z Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Pierwszego dnia Polacy trafili w rejon największego pożaru w historii Hiszpanii. Ogień objął tam około 80 tysięcy hektarów.
5: Pierwszego dnia po przylocie na miejsce faktycznie działaliśmy operacyjnie w miejscu, gdzie miał miejsce największy pożar w historii Hiszpanii, który objął swoim powierzchnią 80 tysięcy hektarów i pierwszego dnia po przylocie Hiszpanii poprosili nas, żebyśmy od razu weszli do działań i pomogli tam zabezpieczyć jeden odcinek. Różnice polegają na roślinności i na zabudowaniu tych terenów. U nas w większości terenach niezabudowanych mamy do czynienia z lasami, no i ta wilgotność, nawet jeżeli mówimy o suszy w Polsce, to ta wilgotność ściółki leśnej oraz lasów jest zdecydowanie większa niż wilgotność tych, można powiedzieć, stepów w Hiszpanii, gdzie są trawy, krzaki i niskorosłe drzewa.
3: Na koniec jeszcze udana akcja funkcjonariuszy. Ponad 22 tysiące maskotek, które mogły stanowić zagrożenie dla dzieci, zatrzymali funkcjonariusze Dolnośląskiej KAS. Towar o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych został przejęty podczas kontroli busa na przejściu granicznym w Kudowie Słonem, relacjonuje Agnieszka Rzezińska-Gniadek, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
6: Podczas kontroli przestrzeni ładunkowej funkcjonariusze wykryli ponad 22 tysiące zabawek, zanim mogły trafić do sprzedaży. Wśród nich znajdowały się m.in. maskotki przedstawiające popularne postacie z filmów animowanych. Zabezpieczone zabawki były wykonane z materiałów niskiej jakości, bez wymaganych certyfikatów, nie posiadały wymaganych instrukcji w języku polskim i nie spełniały norm technicznych. Kierujący i pasażer zostali przesłuchani, złożyli obszerne wyjaśnienia, informując, że towar został zakupiony w wietnamskim centrum handlowym w Pradze, a maskotki miały być sprzedawane jako zabawki za pośrednictwem automatów. Skuteczność działań Krajowej Administracji Skarbowej opiera się na ścisłej współpracy z organami nadzoru rynku, innymi służbami kontrolnymi oraz podmiotami posiadającymi prawa własności intelektualnej. Produkty, które nie spełniają wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. W 2025 roku Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała na granicy ponad 8 milionów sztuk zabawek. Większość z nich nie spełniało wymagań bezpieczeństwa.
3: To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 8.30.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Dzień dobry wszystkim.

0: Będą nie 19, a 22% CIT. O losach propozycji zdecydują Sejm i Senat. Polacy kupują coraz więcej nowych aut, a chińskie koncerny szturmem zdobywają rynek. W pierwszej połowie tego roku liczba rejestracji wzrosła o 9%. W sumie salony sprzedały aż 312 tysięcy nowych samochodów osobowych. 2/3 z nich zostało zarejestrowanych na firmy. Najczęściej wybieramy Toyoty, Skody i Volkswageny, ale najszybciej rośnie sprzedaż pojazdów z Chin. Na przykład liczba rejestracji aut BYD skoczyła o 226%. Kupujących, jak widać, nie odstrasza sytuacja na rynku paliw. Ceny dynamicznie się zmieniają. Dziś za benzynę 95 płacić będziemy maksymalnie 6 zł 49 groszy, a za diesla 7 zł 52 grosze. Koncerny samochodowe mogą się cieszyć. W zupełnie innej sytuacji są browary. W Polsce drastycznie spada sprzedaż tradycyjnego piwa. Od stycznia do lipca według GUS produkcja sprzedana tego trunku zmniejszyła się o prawie 12%. To pogłębienie trendu, który zaczął się jeszcze przed pandemią. Od 2018 roku sprzedaż piwa w kraju spadła o 7,5 miliona hektolitrów. Klienci przerzucają się na wersje bezalkoholowe albo trunki zupełnie innego rodzaju. Według CBOS z wyskokowych napojów zrezygnowała już ponad 1/4 dorosłych Polaków. Piwo jako najczęściej preferowany napój alkoholowy wskazuje już mniej niż co trzeci ankietowany.
1: Pora dla inwestora.
0: Do połowy wczorajszej sesji na GPW wydawało się, że znów chętnych na akcje będzie za mało, wówczas jednak przyszedł silny sygnał zza oceanu i na giełdach zapanował optymizm. Ostatecznie wszystkie warszawskie indeksy zyskały, najlepiej wypadł WIG20, który po wzroście o 1,72% ma 4026 punktów. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,71 zł, a frank 4,64 zł. Za brytyjski funta w kantorach zapłacimy 5,05 zł, a za 100 czeskich koron 17,95 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
11: Zmasowany atak w Ukrainie. SMS-y o zagrożeniu dostali też Polacy. Podatki na nowo, czyli co rząd proponuje klasie średniej. Powiemy też o włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny. Marcin Krzemiński. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza.
11: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy, a dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
13: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
14: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
15: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł.
13: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci najbardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
11: Mimo wieku jest postrachem oszustów. 85-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą, gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię. Pod domem czekał już na niego patrol, bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno okłamywać.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To będzie pucharowy czwartek, bo 4 polskie kluby przystępują do walki w ostatniej rundzie eliminacji rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Najtrudniejsze zadanie, by zostać w europejskich pucharach przed Zabrzanami, którzy szczęścia w losowaniu nie mieli. Odpadli z Fenerbahce z Champions League, z Ferencvaroszem z Ligi Europy, a teraz rywal równie trudny, bo AS Monaco, mówi Rafał Janicki, obrońca zespołu.
5: Będą półkę wyżej od Fenerbahce czy nie. Mieliśmy analizę meczu. Mają młody zespół z paroma doświadczonymi zawodnikami i pokonując Liverpool nawet w sparingowym meczu, to znaczy, że potrafią grać w tą piłkę i na pewno są groźni.
4: Do faworytów starcia trudno zaliczyć też Raków. Medaliki w lidze przegrywają wszystko jak leci, ale jako jedyny polski zespół dziś zagrają na wyjeździe w Splicie z tamtejszym Hajdukiem. Dla kapitana zespołu Frana Tudora to powrót, bo z chorwackim klubem był związany przez 4 lata.
9: To mi obojętnie, bo ja nie ustawiam to losowanie. Tak się potrafiło i cieszę się, że tutaj jestem. Mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
4: Górnik z AS Monaco zagra o 20 godziny później w Splicie na boisko. Wybiegną piłkarze z Częstochowy. Od zwycięstwa do zwycięstwa w turniejach towarzyskich kroczą za to szczypiorniści Industrii Kielce. Odnieśli efektowne zwycięstwo na turnieju Cantabria Infinita. Mistrzowie Polski w hiszpańskim Santanderze pokonali francuski zespół POK Handball różnicą aż 13 trafień, 42-29. Kierowca Formuły 1, Hiszpan Carlos Sainz Jr. podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Williams. Oficjalnie potwierdził to team. Na razie nie ujawniono, na jak długo Hiszpan związał się z zespołem nową umową. Jego partnerem będzie nadal Thai Alex Albon.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Free Time w muzycznym radiu.
10: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 8:18.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: W większości przypadków na chwilę obecną utrudnienia wynikające z robót drogowych. Tak to jest między innymi na autostradzie A4 między Lubiatowem a Chojnowem w kierunku Zgorzelca, gdzie trwają prace związane z naprawą barier. Zajęty jest prawy pas, obowiązuje ograniczenie prędkości. Prace mają zakończyć się mniej więcej o godzinie 13. Między Budziszowem a Legnicą Wschód z kolei koszony jest pas rozdziału. Tutaj do 17 nawet może być zajęty lewy pas i obowiązywać ograniczenie prędkości. Jeszcze przez kilka godzin zwężenie obowiązujące także między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławem Wschód. Na DK8 między Łagiewnikami i Cieszycami ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Na drodze S5 prace mostowe i jeszcze droga krajowa numer 94, 61 km tutaj na wysokości miejscowości Proszków, to okolice Środy Śląskiej, doszło do kolizji dwóch pojazdów ciężarowych i tutaj na pewno można się spodziewać sporych utrudnień. 757-646-646 to telefon do studia Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio.
1: Mamy czwartek, jest 20 dzień sierpnia, przed nami kolejny weekend lata. I sportowe emocje, górskie emocje. W najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, odbędzie się już 36. edycja Uphill Race Śnieżka. Wyjątkowy dzień, kiedy zawodnicy mają możliwość wjechania rowerami na najwyższy szczyt Karkonoszy. Rowerzyści w niedzielę wystartują o godzinie 8 rano ze Stadionu Miejskiego w Karpaczu. Do pokonania będą mieli prawie 14 km trasy i ponad 1000 metrów przewyższenia. Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego zawodnicy pojadą trasą Wank, Polana, Strzecha Akademicka, Spalona Strażnica, Dom Śląski, drogą jubileuszową na szczyt Śnieżki. Pierwsi zawodnicy spodziewani są na szczycie około godziny 8.50, ostatni między godziną 10.15 a 10.45. Na godzinę 11 zaplanowano wspólny pilotowany zjazd uczestników. Szlaki turystyczne na czas zawodów nie będą zamykane, no ale turystów prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, o umożliwienie rowerzystom bezpiecznego przejazdu i oczywiście zachęca się do kibicowania zawodnikom. Trzymamy kciuki za pogodę, trzymamy kciuki, żeby poszło gładko, żeby mocy starczyło. Uphill Race Śnieżka w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia. Dziś urodziny jednego z największych wokalistów w historii rocka, kojarzonego z The Honey Drippers, kojarzonego z Band of Joy, no ale to przede wszystkim wokalista, frontman grupy Led Zeppelin, znany także ze swojej działalności solowej. Robert Plant urodził się w 1948 roku.

0: Robert Plant w 78. urodziny.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.

0: Jest 8:30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
0: Dziś i jutro ciepło, można powiedzieć tak w sam raz, potem znowu przyjdzie ochłodzenie. Dzisiaj do 26-27 stopni. Aktualnie na dolnośląskich termometrach od 18 do 20. Silniejszy wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Dość szybko rośnie ciśnienie, aktualnie wynosi 1007 hektopaskali. Po nocnych opadach, po nocnych burzach dzień powinien być ładny, z niewielkim zachmurzeniem. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Pora na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
3: A na początek przenosimy się do Dzierżoniowa, gdzie jesienią kierowcy pojedą wyremontowaną ulicą Kilińskiego. Inwestycja zakończy się szybciej niż przewidywano. Na finiszu jest też budowa obwodnicy miasta.
4: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. Dobra informacja, umowa przewidywała zakończenie inwestycji na początek styczeń przyszłego roku, natomiast na pewno w okolicach września, października będzie ona zakończona. Widać już tam, że są prace końcowe prowadzone. To, co najtrudniejsze, to, co najbardziej czasochłonne jest za nami, więc jeszcze raz powiem, przełom września i października będzie ulica Kilińskiego na tym odcinku oddana do użytku. Również dobra informacja, 22 października otwarcie obwodnicy Dzierżoniowa na całej długości.
3: Remont ulicy Kilińskiego trwa od marca ubiegłego roku. To ważna droga wylotowa z Dzierżoniowa w kierunku Pieszyc. Przebudowywany jest odcinek od przejazdu kolejowego do ronda przy obwodnicy. Teraz zostały już głównie prace wykończeniowe.
4: Wyobrażamy sobie i jesteśmy przekonani i wierzymy i liczymy na to, że 90% tych tirów przede wszystkim pojedzie obwodnicą, co dla Dzierżoniowa już stricte, dla samego miasta będzie odciążeniem niesamowitym, bo ekologia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, funkcjonalność, wygoda, wszystkie atuty, które zyskamy na tym, że pojazdy pojadą, te duże szczególnie, obwodnicą naszego miasta, więc tutaj korzyści są niesamowite.
3: A teraz dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę toru saneczkowego w Karpaczu. W lutym tego roku ministerstwo przyznało na budowę toru ponad 7 milionów złotych, jednak po przetargu okazało się, że zgromadzone fundusze nie wystarczą na realizację inwestycji, dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu tej kwoty do 11 milionów złotych, mówi wiceminister Piotr Borys.
5: Absolutnie ważna rzecz dla nas w sportach zimowych. Tor kompozytowy jest jednym z fundamentów do szkolenia. 11 milionów to jest nasz wkład, dodatkowe miliony trafiają ze strony burmistrza i ze strony samorządu wojewódzkiego. Przypomnę, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego w sportach zimowych SMS Karpaczu jest prowadzony przez marszałka województwa. Jeżeli popatrzymy na naszą część sportów zimowych, to Polana Jakuszycka i SMS w Szklarskiej Porębie, czyli biatlon głównie i biegi narciarskie. I między innymi saneczki oczywiście w Karpaczu, więc liczymy na to, że on pozwoli również na to, aby tutaj mieć kolejnych medalistów następnych Igrzysk Olimpijskich, a przed nami Igrzyska w Alpach we Francji, więc trzymamy kciuki.
3: Ponad 500-metrowy kompozytowy tor treningowy dla saneczek wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma powstać na górze saneczkowej w Karpaczu i służyć przede wszystkim uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego, młodym zawodnikom oraz reprezentantom Polski. Na koniec pytanie, czy w legnickim budżecie obywatelskim powstanie kategoria zielony budżet obywatelski? Pomysł mieszkańca Legnicy Kamila Strynkowskiego jest ciekawy.
6: W ramach takiego wydzielonego, zielonego budżetu mieszkańcy mogliby zgłaszać i wybierać do realizacji przedsięwzięcia dotyczące środowiska i jakości przestrzeni miejskiej, retencji wody czy zwiększania odporności miasta na skutki postępującej urbanizacji.
7: Kamil Strynkowski, mieszkaniec Legnicy. Zielony budżet obywatelski. Nazwa sugeruje, że chodzi przede wszystkim o przyrodę. Moim zamiarem, moim pomysłem było zwrócenie uwagi na przestrzeń miejską. I dla mnie w tym pomyśle, w realizacji jego najważniejszy jest człowiek i to, jak się czuje w mieście. Psychologia środowiska już od dawna wskazuje, że to, jak aranżujemy przestrzeń miejską, może pomagać się regenerować. Nie chodzi zatem o stworzenie w środku miasta rezerwatów przyrody, a o stworzenie przestrzeni przyjaznej człowiekowi. Zamiast pytać wyłącznie, co możemy zrobić dla ochrony środowiska, warto zapytać, jak urządzić w naszym przypadku Legnica, nasze miasta, aby ludziom po prostu żyło się w nich lepiej. I stąd właśnie pomysł, żeby w legnickim budżecie obywatelskim powstała oddzielna kategoria tylko i wyłącznie na tego typu zadania. Nie dlatego, że takie projekty są z definicji ważne, ważniejsze od innych. Chodzi o to, że mają taką swoją specyfikę, która utrudnia im rywalizację z bardziej spektakularnymi pomysłami i projektami. Jeśli mamy do wyboru boisko, chodnik, od razu widać, co powstanie i łatwo określić rezultat. Działania typu mały skwer, kilka drzew, ogród deszczowy czy zacienione miejsce w mieście wyglądają skromniej, a ich wartość ujawnia się dopiero podczas codziennego użytkowania. Dlatego uważam, że taki budżet obywatelski może zmienić sposób myślenia o przestrzeni miejskiej. Z podejścia doraźnego na podejście systemowe.
6: Ograniczenie powierzchni całkowicie utwardzonych i nadmiernego uszczelniania gruntu może służyć zmniejszaniu nagrzewania przestrzeni, pylenia i hałasu. Petycja jest przygotowana. Autor zachęca do jej podpisywania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Kolejny raport o 9.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
9: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiej GOB, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda rozwija się bardzo dynamicznie. Tutaj na dole mamy spokój, ale w górach wieje bardzo silny wiatr i pogoda w ciągu dnia powinna się cały czas zmieniać. Ale tradycyjnie zaczną śnieżki, temperatura 9 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni 21 metrów na sekundę, w porywach do 30. Widzialność ograniczona do 100 metrów. Pełne zachmurzenie i ciśnienie atmosferyczne 831,3 hektopaskale i bardzo powoli rośnie. Stacja w górach w Karpaczu mamy 17 stopni, wiatr południowo-zachodni 5 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra. W Szklarskiej Porębie mamy 18 stopni. Tam też mamy wiatr południowo-zachodni umiarkowany z bardzo dobrą widzialnością. Szlaki po nocy, po tych nocnych opadach są mokre, śliskie, także proszę wziąć to wszystko pod uwagę. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję bardzo.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

0: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
10: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.

0: a duże firmy płacić będą nie 19, a 22% CIT. O losach propozycji zdecydują Sejm i Senat. Polacy kupują coraz więcej nowych aut, a chińskie koncerny szturmem zdobywają rynek. W pierwszej połowie tego roku liczba rejestracji wzrosła o 9%, w sumie salony sprzedały aż 312 tysięcy nowych samochodów osobowych. 2/3 z nich zostało zarejestrowanych na firmy. Najczęściej wybieramy Toyoty, Skody i Volkswageny, ale najszybciej rośnie sprzedaż pojazdów z Chin. Na przykład liczba rejestracji aut BYD skoczyła o 226%. Kupujących, jak widać, nie odstrasza sytuacja na rynku paliw, ceny dynamicznie się zmieniają. Dziś za benzynę 95 płacić będziemy maksymalnie 6 zł 49 groszy, a za diesla 7 zł 52 grosze. Koncerny samochodowe mogą się cieszyć. W zupełnie innej sytuacji są browary. W Polsce drastycznie spada sprzedaż tradycyjnego piwa. Od stycznia do lipca według GUS produkcja sprzedana tego trunku zmniejszyła się o prawie 12%. To pogłębienie trendu, który zaczął się jeszcze przed pandemią. Od 2018 roku sprzedaż piwa w kraju spadła o 7,5 miliona hektolitrów. Klienci przerzucają się na wersje bezalkoholowe albo trunki zupełnie innego rodzaju. Według CBOS z wyskokowych napojów zrezygnowała już ponad 1/4 dorosłych Polaków. Piwo jako najczęściej preferowany napój alkoholowy wskazuje już mniej niż co trzeci ankietowany.
1: Pora dla inwestora.
0: Do połowy wczorajszej sesji na GPW wydawało się, że znów chętnych na akcje będzie za mało, wówczas jednak przyszedł silny sygnał zza oceanu i na giełdach zapanował optymizm. Ostatecznie wszystkie warszawskie indeksy zyskały, najlepiej wypadł WIG20, który po wzroście o 1,72% ma 4026 punktów. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,71 zł, a frank 4,64 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron 17 zł i 95 groszy. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
0: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
0: Czas na wiadomości.
4: Zabici w Kijowie, dron w Rumunii. Są nowe dane o kolejnym rosyjskim ataku. Znów w upalnie. Powiemy, gdzie dziś około 30 stopni. Będzie też burzenie Wielkiej Wieży i biała droga, dosłownie w Mikorzynie. Marcin Krzemiński. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Trwa usuwanie skutków ataku. Tomasz Orchowski.
5: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele. Ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do Patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.
4: Stało się za to w Rumunii, gdzie jeden z dronów rozbił się w niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To kolejny bezzałogowiec, który wleciał w ostatnim czasie do Rumunii. Nadal aktualne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami, choć już tylko na północy Lubelszczyzny oraz w Siedlcach i okolicach. Z kolei na południowym wschodzie uważajcie na silny wiatr oraz upały. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych województwa świętokrzyskiego dziś około 30-31 stopni. Sąd zdecyduje diś, czy youtuber Stu poczeka na proces w areszcie, czy będzie odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień temu został przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski, a zarzuty, jakie usłyszał w polskiej prokuraturze, dotyczą pedofilii i rozpijania nieletnich. Śledczy zebrali 30 tomów akt. Za wszystkie przestępstwa razem youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Wystarczyło kilka sekund i nie ma już śladu po ponad 70-metrowej konstrukcji. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Użyto do tego 50 kg dynamitu.
6: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych i w związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
4: Podsumowuje Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych. Dodam, że wieża ważyła bagatela 7000 ton. No i weszła. Niemal cała na biało. Droga w podkońskim Mikorzynie w Wielkopolsce. Trwa tam czyszczenie jezdni, na którą wieczorem rozlała się biała farba. I mowa o niebyle jakiej jezdni, bo to krajowa 25. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i mogą się tworzyć zatory. Prace mają potrwać do wieczora.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kazaszka Jelena Rybakina będzie tej nocy rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Polka znów gra równo i dobrze, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
8: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie, bo już było
1: pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA. Ataki ma jeszcze szansę do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować.
7: A w Cincinnati odpadła sensacyjnie Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7-4-6. Sabalenka może spaść z pozycji liderki, chociaż to będzie zależało od Igi Świątek, bo aktualnie druga w rankingu Rybakina musiałaby dojść do finału turnieju w Cincinnati. Przed spotkaniem tenisowym wystąpi dziś polski kwartet w fazie play-off piłkarskich eliminacji europejskich pucharów. Górnik Zabrze i Raków w lidze konferencji, a Jaga i Kolejorz walczą o fazę ligową Ligi Europy. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Mistrz Gruzji nigdy nie awansował do fazy ligowej rozgrywek europejskich pucharów, ale jak zaznaczał trener Adrian Siemieniec, nie oznacza to łatwego spotkania.
3: Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, można oczekiwać, że to nam przyjdzie prosto. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz.
7: Lech Poznań też będzie grać u siebie z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Podopieczni duńskiego trenera Nilsa Frederiksena będą jednak musieli sobie radzić w nieco okrojonym składzie. Z powodu kontuzji zabraknie m.in. kapitana Michaela Isaka. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że to one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu ostatnich 4 dni.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: So Many Things, to jest Richie M, a my życzymy wam, żebyście też byli Richie, w sensie bogaci, to byłoby fajnie. 10 minut po godzinie 9, dzień dobry, jest czwartek, jest 20 sierpnia, Bernard, Hieronim, Małgorzata, oni mają imieniny, ja nazywam się Radek Bajor, a to jest Muzyczne Radio. Lato, wreszcie, słońce, ciepełko, pięknie.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Patrick Farin, Move With Me. Gdzieś już słyszałem fragment tej piosenki, przynajmniej nie wiem jak wy, ale ponieważ jesteśmy wszyscy narodowo jak inżynier mamą i podobają nam się te piosenki, które już kiedyś gdzieś słyszeliśmy, to wróżymy wielką przyszłość temu numeru, temu numerowi, czyli kwadrans po godzinie 9:00. Teraz sprawdzimy, co nas czeka.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany drogie, barany niespodziewane, zadanie może pokrzyżować wasze plany, ale poradzicie sobie z nim znakomicie. Zdecydowanie wasze zostanie docenione. Byki powinny poświęcić więcej uwagi bliskiej osobie i nie odkładać ważnej rozmowy. Szczerość szybko oczyści atmosferę. Bliźnięta będą pełne pomysłów, ale mogą mieć problem z wybraniem jednego kierunku. Lepiej zrobić mniej, za to porządnie. Rakom przyda się więcej dystansu do drobnych problemów. To, co rano wyda się poważne, wieczorem może stracić znaczenie. Lwy mogą otrzymać interesującą propozycję, której nie warto od razu odrzucać. Warto najpierw za to poznać wszystkie jej szczegóły. Panny będą wyjątkowo skuteczne i szybko uporają się z zaległościami. Dzięki temu znajdzie się więcej czasu na przyjemności. Wagi mogą liczyć na sympatyczne spotkanie lub wiadomość od kogoś, o kim ostatnio myślały. W uczuciach zrobi się cieplej. Skorpionom determinacja pozwoli pokonać przeszkodę, która wcześniej wydawała się trudna. Powinny jednak unikać niepotrzebnych sporów. Strzelce będą miały ochotę wyrwać się z codziennej rutyny. Spontaniczne spotkanie może okazać się najlepszą częścią dnia. Koziorożce zobaczą pierwsze efekty swojej wcześniejszej pracy. To dobry moment, by zacząć myśleć o kolejnym celu. Wodniki przyciągną ludzi swoim humorem i nietypowym spojrzeniem na różne sprawy. Ktoś może poprosić je o dobrą radę. Ryby powinny nieco zwolnić i znaleźć więcej czasu dla siebie. Spokojny wieczór pozwoli wam odzyskać, drogie ryby, tak potrzebną w życiu energię. A dzisiaj jest czwartek, jest 20 sierpnia, 133 dni do końca roku też jest, a imieniny mają Bernard, lojalny, poczciwy i uparty, Hieronim, wnikliwy, niecierpliwy i przedsiębiorczy, i Małgorzata, odważna, stała w przekonaniach. Osoby urodzone 20 sierpnia są zdolne i delikatne. Sprawiedliwość i wielka życzliwość sprawiają, że są lubiane i mają wielu przyjaciół. Chętnie pracują dla dobra innych, a w swoim postępowaniu nie kierują się zyskiem. Ich wadą jest niecierpliwość i brak wytrwałości. W miłości mają powodzenie, choć często są nieśmiałe. Szczęśliwa dla nich cyfra to 1, kamień szlachetny, bursztyn, a sprzyjający im znak zodiaku to rak.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
3: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Lady Gaga i Love Drug, tak tam mają w Stanach, a my w Polsce mamy Cozy Drug, czyli Kozi Drug, Beatę Kozi Drug. Kto wie, być może też dzisiaj ją usłyszycie na naszej antenie. I jeśli mielibyśmy wybierać Love Drug albo Kozi Drug, zdecydowanie wybralibyśmy Kozi Drug, wiadomo. Beatę Kozi Drug.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: A skoro już jesteśmy przy polskich artystach, którzy popularność zdobywali wtedy, w latach 80. wieku ubiegłego, to może niechże się pojawi teraz Manam u nas z piosenką Lipstick on the Glass. Patrzymy na zegarek, 9:27:30 nawet. Za moment u nas raport regionalny poprzedzony prognozą pogody. Polecamy.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Burza w nocy, dużo deszczu spadło, trochę powiało, połamało gałęzi, strażacy mieli trochę pracy, trochę pozalewało, ale teraz to już od 25 do 26 stopni nas dzisiaj czeka w ten jakże piękny czwartek 20 sierpnia. Do tego wszystkiego na naszym niebie będzie dzisiaj całe mnóstwo słońca w zdecydowanej przewadze, chociaż chmury też na tym niebie będą gościły, a wraz z nimi możliwe są przelotne opady deszczu, mniejsze lub większe. Jeśli chodzi o wiatr, to ten dzisiaj jest słaby lub umiarkowany i będzie wiał z kierunków głównie zachodnich.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Ciśnienie postanowiło pobawić się trochę w porucznika Borewicza i hasło wywoławcze jego brzmi 1007, zgłoś się, 1007 hektopaskali. Jest w tej chwili na barometrach w stolicy regionu i jest niewysokie, ale w ciągu dnia dosyć mocno pójdzie do góry. Biometr mamy niekorzystny, a jak będziecie sobie parzyli kawę, to zapaszcie również i nam. Jakość powietrza? Wręcz idealna. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
6: Jak już informowaliśmy, nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bóbr na odcinku od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. Decyzję o utrzymaniu obostrzeń podjęła wojewoda Dolnośląska Anna Żabska po wczorajszym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
7: Choć pierwsze badania mikrobiologiczne i radiacyjne uspokajają, urzędnicy czekają jeszcze na kluczowe wyniki analiz osadów dennych. Służby podchodzą do tej sprawy bardzo ostrożnie, stąd decyzja o utrzymaniu w mocy rozporządzenia wojewody. Zakaz oznacza bezwzględny zakaz kąpieli, połowu ryb oraz pojenia zwierząt w tym rejonie. Dobra wiadomość jest taka, że sanepid nie wykazał w wodzie obecności groźnych bakterii. Strażacy sprawdzili też zbiornik w Pilchowicach pod kątem radiacji. Tu również wszystko jest w normie. Woda może być bezpiecznie używana przez straż pożarną. Dlaczego więc zakaz wciąż trwa? Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozszerzył monitoring i bada obecnie 4 dodatkowe punkty. Eksperci sprawdzają przede wszystkim, czy w osadach rzecznych nie ma metali ciężkich. Wody Polskie zapewniają jednocześnie, że koryto rzeki jest w pełni drożne, a zamontowane sondy stale mierzą temperaturę i natlenienie wody. Decyzja o ewentualnym otwarciu akwenu zapadnie wtedy, kiedy będą znane wyniki szczegółowych badań laboratoryjnych. Anna Talkota, Muzyczne Radio.
6: A teraz udana akcja służb. Policjanci z Głuszycy zatrzymali 5 osób podejrzanych o fałszowanie i wprowadzanie do obiegu podrobionych pieniędzy. Banknoty były drukowane w mieszkaniu na zwykłej drukarce. Liderowi grupy grozi nawet 25 lat więzienia.
8: Nadkomisarz Marcin Świeżo, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. W ciągu 24 godzin głuszyccy policjanci zatrzymali 5 osób biorących udział w tym procederze. Jeda, tak zwany lider, no to odpowie przed sądem za wprowadzanie do obrotu nielegalnych pieniędzy, a także ich produkcję. A pozostali za wprowadzanie do obrotu pieniędzy nielegalnych, a dwóch z nich, tych, którzy przekazali pieniądze kasjerkom, dodatkowo za oszustwa.
6: Sprawa zaczęła się w sklepie w Jedlinie Zdroju. Kasjerka zauważyła, że klient próbuje zapłacić fałszywym banknotem 100-złotowym i wezwała policję. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a potem szybko dotarli do kolejnych osób.
8: No i tutaj właśnie myślę, że warto jest przestrzec wszystkie osoby, które wpadają na taki genialny, głupi pomysł, aby produkować fałszywe pieniądze. Tutaj mówimy już o zbrodni, czyli tak naprawdę za podrabianie pieniędzy, za produkowanie tych pieniędzy można trafić do więzienia na 25 lat. Tak więc tutaj apeluję. Nie warto jest naprawdę taki rzeczy robić, bo tutaj zarekwirowaliśmy tak naprawdę w sklepie 3 fałszywe banknoty, a osoba, która zajmowała się tą produkcją, może na wiele lat trafić do więzienia.
6: Na koniec zapowiedź świetnej zabawy, tego jeszcze podczas bolesławieckiego święta ceramiki nie było. Jedną z tegorocznych ciekawostek będzie robot humanoidalny, który spróbuje swoich sił w zdobieniu ceramicznych biskwitów. Ma usiąść obok doświadczonej bolesławieckiej zdobiczki i pod jej okiem pomalować talerz.
9: Jak mówi Karolina Różyło z mojej faktorii, chodzi przede wszystkim o eksperyment i pokazanie nowych technologii.
10: Damy mu talerz do pomalowania, zobaczymy jak to wyjdzie. Nasza malarka koło niego siądzie, mu pokażę i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to jest takie w sumie doświadczenie jakieś nowe.
11: Bo ten robot jeszcze takiej czynności nie wykonywał.
10: No jeszcze nie.
9: Robot będzie musiał wcześniej nauczyć się wykonywać poszczególne ruchy, ale nawet jeśli poradzi sobie z zadaniem, nie oznacza to, że może zastąpić człowieka. Ręczne zdobienie ceramiki wymaga doświadczenia, precyzji i artystycznego wyczucia.
10: Za każdym robotem stoi człowiek, to ktoś musi go zaprogramować, więc musi tam na pewno jakąś pracę swoją wykonać. Dokładnie się nie znam na tym, ja jestem ceramikiem, nie programistą.
11: Bo od lat mówi się, że zdobienie stempelkowej ceramiki jest to skomplikowane, trudne, żmudne zajęcie wymagające odpowiednich umiejętności, trochę jednak talentu. Czy da się robota tego nauczyć?
10: To jest eksperyment, to jest doświadczenie, ma po prostu przyciągnąć innych odbiorców, którzy poznają Bolesławiec przy okazji.
11: Nie boicie się, że ten robot kiedyś waszym zdobniczkom ceramiki zabierze pracę?
10: Nie, absolutnie się nie boimy, bo jednak to jest praca ręczna. Za każdą pracą stoi człowiek i to jego ręce, jego artyst, jego doświadczenie, to jest tradycja i nie można porównać do urządzenia tego, prawda?
9: Dlatego robot ma być przede wszystkim ciekawostką techniczną i atrakcją, która przyciągnie uwagę odwiedzających Bolesławieckie Święto Ceramiki. Robota będzie można zobaczyć w sobotę, najprawdopodobniej między 13 a 16. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: No a póki co to taki robot humanoidalny na Święcie Ceramiki w Bolesławcu. Na razie jako jeszcze ciekawostka. A co będzie za kilka lat? Pożyjemy, zobaczymy. Kolejny raport o 10.30, a teraz pogoda w górach. Niestety, trochę wieje.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda w górach.
13: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOB, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda rozwija się bardzo dynamicznie. Tutaj na dole mamy spokój, ale w górach wieje bardzo silny wiatr i pogoda w ciągu dnia powinna się cały czas zmieniać. Ale tradycyjnie zaczną śnieżki, temperatura 9 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni 21 metrów na sekundę, w porywach do 30, widzialność ograniczona do 100 metrów. Pełne zachmurzenie i ciśnienie atmosferyczne 831,3 hektopaskale i bardzo powoli rośnie. Stacja w górach w Karpaczu mamy 17 stopni, wiatr południowo-zachodni 5 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra. W Szklarskiej Porębie mamy 18 stopni, tam też mamy wiatr południowo-zachodni umiarkowany z bardzo dobrą widzialnością. Szlaki po nocy, po tych nocnych opadach są mokre, śliskie, także proszę wziąć to wszystko pod uwagę. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę mi wycieczek. Dziękuję bardzo.
14: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudecki. Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami może być duże. Mogą wystąpić też przelotne u nas deszcze. Po południu też mogą wystąpić lokalnie burze. Przy burzach no niestety może mocno bardzo wiać. Wiatr południowo-zachodni, dosyć porywisty przy burzach. Temperaturę mamy dzisiaj maksymalnie do 26, więc cieplutko. W wyższych naszych partiach gór 13 stopni mamy maksymalną. Proszę o ostrożność, po ostatnich burzach mogą leżeć jeszcze powalone drzewa, może być mokro, ślisko, więc jeżeli wybieramy się w góry, proszę o ostrożność. Dziękuję.
12: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hey, what's up? I am Kokab and you are listening to Muzyczne Radio.

0: I bet that shit gon' come.
1: Dwa słowa, get you, powtarzane wiele razy, a ile człowiek ma radości słuchając takiego numeru? To jest Cock Up, get you właśnie, ready or not, w podtytule na zegarze 17 minut przed godziną 10 i czas, żeby zajrzeć na drogi.
2: Drogi na gorąco.
1: I nasz słuchacz też drogi. Drogi Jacek. Jacek jest z Opolszczyzny, ale gdzieś tutaj śmiga i mówi: droga 366, miejscowość Wilczyce, to jest droga łącząca Złotoryję, kierunek ze światem, kierunek A4. Tam zwężka do jednego pasa i tam utrudnienia, bo osobówka zderzyła się z busem. Droga 366, miejscowość Wilczyce, tam utrudnienia. A gdybyście wy wiedzieli, drogie lub drodzy, o czymś jeszcze, o czym my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Drogi na gorąco.
3: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: A wśród tych trochę słonecznych, trochę mniej słonecznych utworów, bo delikatniej i spokojniej teraz będzie, Sokół, Clear Mind i Enklawa z utworem Pogwarzymy.

Zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: darling. Kaigo i Sandro Cavazza, Hold On Me, 10 minut przed 10.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I tego wam życzymy, żebyście dojechali bezpiecznie, gdzie tylko potrzebujecie. Dzisiaj ciśnienie niskie, biometr niekorzystny, więc znów możecie być senni i znów możecie mieć opóźniony czas, opóźnioną reakcję, czyli wydłużony czas reakcji. Tak jak my czasami mamy na to, co się dzieje na drodze, a dzieje się niewiele, a w zasadzie niespecjalnie dużo się teraz dzieje. A4, zaglądamy jadąc od strony Rzeszowa, kłopoty wokół Krakowa. Tutaj korek jest tradycją, której dzisiaj staje się znów zadość, jadąc właśnie w kierunku na Zgorzelec. Trochę postoicie i na południowej części Krakowa, i na wylocie z niego na A4. Jeśli chodzi o aglomerację katowicką, bez problemu, ale dalej na wysokości zjazdu na Ujazd. Korek ma kilka kilometrów aż do zjazdu do Mopa-Chechło. Stoi się na Dębowo. Korek, dlaczego? No bo tam są prowadzone prace drogowe i z dwóch pasów zwężamy się do jednego. Jeśli chodzi o dalszy odcinek, to kolejne kłopoty, jak zwykle w okolicach Legnickiego Pola. Najprawdopodobniej natężenie ruchu jest powodem, bo nie mamy żadnych doniesień o tym, żeby coś się w tym miejscu miało wydarzyć. Jadąc w drugą stronę od Zgorzelca w kierunku na Rzeszów, A4, lekko zwolnicie od kątów wrocławskich aż do węzła Bielany. To normalne, takie jest natężenie ruchu o tej porze. Chcecie jechać S3 nad morze? Bez problemu. Łączenie S3 za 6 też bez kłopotów. A5 na Poznań też bez problemów. Jeżeli będziecie chcieli pojechać na Warszawę, S8 też nie wiemy nic o żadnych rzeczach, które mogłyby opóźnić waszą podróż do stolicy naszego pięknego kraju. Chyba że nie wiemy rzeczywiście. To dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Cześć, mówi Paula. Słuchajcie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: O tak, a za chwilę będziecie też mogli u nas usłyszeć najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Polecamy, to już jest prawie 10:10.

0: Wiosenne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: 12 ofiar śmiertelnych jutro w Kijowie, żałoba po kolejnym rosyjskim ataku. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy przeszukują gruzowiska i wyciągają spod zawalonych budynków kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
6: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
5: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
7: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
5: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze układający worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52. To podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy. Iga Świątek znów wygrywa i jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu i obrony tytułu w Cincinnati. Polka pokonała wczoraj w 2 setach francuskę Diane Parry, Błażej Kulesza.
8: Polka zameldowała się po raz 30 w ćwierćfinale turnieju rangi 1000, co organizatorzy tuż po zwycięstwie nad Parry Polce przypomnieli. Ta, jak przyznała w wywiadzie udzielonym jeszcze na korcie, niespecjalnie zaprząta sobie tym głowę.
9: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
8: Polka gra dobrze i równo, a przede wszystkim wciąż walczy o to, by pojawić się na WTA Finals. Po tygodniu przerwy Świątek czeka znów mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Toronto był to finał. Teraz panie zagrają już w ćwierćfinale.
5: Mecz Polki i Kazaszki o 1:00 w nocy.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Zeta Funky, Another Star, piosenka, która brzmi trochę tak, jakby była stworzona w erze disco i bardzo dobrze, że tak brzmi, bo era disco to była fajna era. Są tacy na świecie, którzy pamiętają, jak się do disco narodziło. My nie jesteśmy aż tak starzy, ale też trochę pamiętamy. Fajnie wrócić do takich rzeczy, wrócić jednocześnie będąc jedną nogą w przyszłości, bo to świeży, nowy, pachnący numer. A u nas? A u nas całe mnóstwo takich kawałków. 7 po 10.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Muzyczne Radio Lato w czwartek 20 sierpnia.
1: Reklama.
2: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
10: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
12: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzepnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat. Siepomaga.pl Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. Siepomaga.pl Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Dziewczyna jak diament i piosenka też w sumie jak diament. To jest Zalia, a zegar teraz w muzycznym radiu Lato pokazuje kwadrans po 10:00.

Polsce muszą być zespoły następujące: Lady Punk, Maryla Rodowicz, wiadomo, i Budka Suflera. Budka Suflera była od zawsze, Lady Punk też, jakby dobrze się przypatrzeć, to od zawsze i pierwsza była Maryla Rodowicz, a nie Wróć, Edyta Górniak, bo ona ma 5010 lat. Zupełnie poważnie mówiąc, z Budką Suflera jest jeden kłopot. 4 lata temu tam do Budki Suflera jako wokalista doszedł Jacek Kawalec, znany wcześniej jako aktor, śpiewający co prawda, ale zawsze aktor, taki aktor, co to więcej znany jest z Randki w Ciemno. Nie, że chodził na takie randki, chociaż tego nie wiemy, tylko prowadził program, który się tak nazywał i był wczesną post-PRL-owską wersją Tindera w telewizji. Krótko mówiąc, tylko że zamiast na randkę jechało się tam do Ciechocinka. W każdym razie, aktor ten 4 lata temu dołączył jako wokalista do Budki Suflera, a 5 lat temu po raz pierwszy sparodiował w jednym z programów radiowych Zenka Martyniuka i na swoich występach go cały czas sparodiuje. Tylko że ostatnio do tej parodii dodał jeszcze fakt, że są artyści discopolowi, którzy śpiewają do, uwaga, uwaga, wyłączonego mikrofonu, czyli generalnie lecą z playbacku, co jakby jest rzeczą powszechnie znaną i nikt tego nie neguje. W większości artyści discopolowi też nie negują, tylko się do tego po prostu nie przyznają. W każdym razie, jak Tomasz Zeliszewski, menadżer i perkusista Budki Suflera, powiedział, że o mój drogi, to nie, to przepraszamy Zenka w naszym imieniu, tak nie można, no to Jacek Kawalec powiedział: oj nie, to ja teraz odchodzę, to już nie będę z wami śpiewał i występował. No i zrobiła się imba na całą Polskę. Zenek pozwał Jacka Kawalca, powiedział, że go pozwie, ale dopiero jak wróci prawnik z urlopu, a to dopiero za kilka tygodni, więc cała historia będzie trwała i trwała i trwała ku uciesze gawiedzi mniejszej lub większej. No i proszę bardzo, różni muzycy reagują na to różnie, podobnie jak internauci. Robert Kasprzycki, artysta krakowski, znany z tego, że kiedyś stworzył m.in. Niebo do wynajęcia, wrzucił na swoje media społecznościowe z tytułem Słuchałbym takie ładne zdjęcie Budka Suflera, a tam Piotr Bogutyn, gitara, Mietek, znany jako mechanik, Jurecki jako basista, Tomasz Zeliszewski perkusista i Dariusz Befełtowski też gitara i proszę bardzo, Zenek Martyniuk jako wokalista. Słuchalibyście? No właśnie nie wiem, czy bardziej by chciał usłyszeć głosem Martyniuka Zenona Jest taki samotny dom, czy może Oczy zielone głosem Cugowskiego.

0: Jak do tego doszło? Pewnie dlatego, że do tanga trzeba dwojga. 26 po 10 u nas rubiki pół na pół. Poleca się do słuchania i do klaskania też.
1: Dobry.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Stary Basecamp powraca! 22 i 23 sierpnia Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
3: Zapraszam serdecznie, Krzysztof Wielicki.
2: Stary Basecamp, 22 i 23 sierpnia, Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
7: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
9: 20 do 23 stopni najcieplej teraz na ziemi kłodzkiej jest według IMGW, a temperatury maksymalne na dzisiaj to od 25 do 26 stopni. Na niebie zdecydowanie więcej słońca niż chmur, ale te też od czasu do czasu będą się na nim pojawiały, będą nam te słońce zasłaniały, a oprócz tego jest możliwe, że z nich albo przed południem, albo gdzieniegdzie po południu również pojawi się deszcz, ale nie jakoś bardzo intensywny. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany i wieje nam głównie z zachodu.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: O, zdaje się, że to jest ta pora, kiedy pijemy drugą albo i trzecią kawę, bo ciśnienie jest niskie. To 1007 hektopaskali w ciągu dnia powinno pójść do góry, ale na razie mu się nie chce, zupełnie jak nam. Biometr niekorzystny, wiadomo, ale za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. Cała mapa smogowa regionu w kolorach zielonych. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
11: A na początek powracamy do kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Jeleniogórskim Ratuszu. Funkcjonariusze sprawdzali w środę procedurę wydawania przez Urząd Zaświadczeń poszkodowanym w powodzi firmom, na podstawie których przedsiębiorcy mogli ubiegać się w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o finansową pomoc. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami i przekłamaniami dotyczącymi procedury wydawania zaświadczeń, miasto Jelenia Góra wydało w tej sprawie oświadczenie, w którym podkreśla, że nie jest stroną postępowania prowadzonego przez biuro ani żadne inne organy. Postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Urzędowi Miasta, pracownikom urzędu czy jakiejkolwiek jednostce miasta. Podobnie jak w przypadku każdej innej kontroli, wymagane informacje i dokumentacja zostały w pełni udostępnione funkcjonariuszom. Pełny tekst oświadczenia publikujemy na naszej stronie muzycznaradio.pl, a do sprawy na pewno będziemy powracać.
10: Muzyczne Radio.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Teraz przenosimy się do Dzierżoniowa, gdzie jesienią kierowcy pojadą wyremontowaną ulicą Kilińskiego. Inwestycja zakończy się szybciej niż przewidywano. Na finiszu jest też budowa obwodnicy miasta.
7: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. Dobra informacja, umowa przewidywała zakończenie inwestycji na początek stycznia przyszłego roku, natomiast na pewno w okolicach września, października będzie ona zakończona. Widać już tam, że są prace końcowe prowadzone. To, co najtrudniejsze, to, co najbardziej czasochłonne jest za nami, więc jeszcze raz powiem, przełom września i października będzie ulica Kilińskiego na tym odcinku oddana do użytku. Również dobra informacja, 22 października otwarcie obwodnicy Dzierżoniowa na całej długości.
11: Przypomnijmy, remont Kilińskiego trwa od marca ubiegłego roku. To ważna droga wylotowa z Dzierżoniowa w kierunku Pieszyc. Przebudowywany jest odcinek od przejazdu kolejowego do ronda przy obwodnicy. Teraz zostały już tylko głównie prace wykończeniowe.
7: Wyobrażamy sobie i jesteśmy przekonani i wierzymy i liczymy na to, że 90% tych tirów przede wszystkim pojedzie obwodnicą, co dla Dzierżoniowa już stricte, dla samego miasta będzie odciążeniem niesamowitym, bo ekologia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, funkcjonalność, wygoda, wszystkie atuty, które zyskamy na tym, że pojazdy pojadą, te duże szczególnie, obwodnicą naszego miasta, więc tutaj korzyści są niesamowite.
11: Zmieniamy temat. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymać 300 zł na dziecko z programu Dobry Start jeszcze we wrześniu, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia. Prawidłowo wypełniony formularz przesłany do ZUS w tym terminie daje pewność, że pieniądze trafią na konto przed końcem przyszłego miesiąca, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
12: My już wypłaciliśmy w tegorocznej edycji 886 milionów złotych rodzicom w ramach wyprawki szkolnej, w tym na Dolnym Śląsku. 62 miliony złotych popłynęło do rodziców.
11: I to wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu, jak zawsze po południu. Zapraszamy.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, we are Vomero and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
6: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
5: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
7: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13, zaprasza.
8: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
10: I to jaki ona w własnej osobie, czyli Sylwia Grzeszczak, młoda, zdolna, cudowna, z utworem Mango. Będzie najczęściej graną piosenką w Muzycznym Radiu w czwartek 20 sierpnia.

0: Prawie jak Roxette, przy czym prawie robi różnicę. Czy wielką? No tak, raczej tak. 18 You Got The Look, ale trzeba przyznać, że może nie look, ale vibe tej piosenki w oryginale to nie oddali w tej odświeżonej swojej nowej wersji. Jeszcze raz przypomnimy. 18 You Got The Look, na zegarze jest 9 minut przed godziną 11, a u nas pora najwyższa, żeby zajrzeć. Raz jeszcze na drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Przypominamy, Biomet niekorzystny. Przypominamy, miejscami może być szaro, albo wręcz przeciwnie, słońce może być dosyć intensywne, a to nie sprzyja koncentracji na drodze i naszemu wzrokowi, który przecież powinien być sokoli, ale jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo jak to jest. Dlatego uważajcie, prosimy was bardzo w imieniu naszym, waszym również i naszych słuchaczek i słuchaczy. Zaczynamy od drogi krajowej nr 94, tam na kilometrze z numerem 61 w miejscowości Prochowice doszło do kolizji dwóch ciężarówek i jednej osobówki. Nikt nie ucierpiał, a po wszystkim jest już posprzątane i ruch przywrócony. Jeśli chodzi o A4, to jadąc od Rzeszowa wokół Krakowa przejedziecie bez większych problemów, tylko troszkę wolniej. Aglomeracja katowicka bez problemów, Gliwice też, a później przed MOP-em Chechło, to jest zdaje się od 98 do 218 kilometra. Będziecie jechali wolniej albo stali na Dębowo, tam zwężka, tam prace drogowe. Tak jak mówiliśmy, w kierunku na Zgorzelec. Później kłopoty? Nie, niespecjalnie. Bielany Wrocławskie czysto, dalej też czysto, aż dojedziecie mniej więcej do Wądroża Wielkiego. Zjazd na Wądroże Wielkie, tam stoi się na Dębowo albo jedzie powoli. Najprawdopodobniej wynika to jak zwykle z natężenia ruchu. Jakby wszyscy jeździli płynnie, równiutko na tempomatach, świat byłby piękniejszy, a na drogach byłoby łatwiej. Chcecie jechać nad morze z trójką? Nie mamy żadnych sygnałów o większych utrudnieniach. Jedzie się szybko, zgodnie z przepisami i do celu. Z piątka kierunek Poznań i w drugą stronę też bez kłopotów, a później jeśli chodzi o drogę S8 czy A8 czy autostradową obwodnicę Wrocławia, ruch taki jak zwykle, bez kłopotów też dojedziecie do Warszawy. A gdybyście wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, no to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam niezwykle miło, a w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy bardzo wam podziękujemy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Cześć, tu Wiktor Dyduła, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Przypominamy dyskretnie, tam słońce, gdzie my, czyli Muzyczne Radio Lato. Wiadomości?

0: serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Hit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 11.
0: Czas na wiadomości.
9: Synoptycy uspokajają, doniesienia o możliwych wielkich ulewach są przesadzane. Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Robert Lewandowski z kolejnym golem za oceanem. Marcin Krzemiński. Monitorujemy sytuację, na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z IMGW.
10: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
9: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia będzie faktycznie deszczowa. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego strzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
11: Będziemy wysyłać SMS-a. SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
12: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
11: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
9: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6 minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
0: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: people. Some of them have run away to the hills and have no shelter. No food. No one knows where they are. Hear me, my chief. I am tired. My heart is sick and sad. I will fight no more.
1: Patrzymy na ten zegarek, jest godzina 11.07. O 11.00 po wiadomościach rozpoczął się program, który od jakiegoś czasu gości na naszej antenie właśnie między 11.00 a 13.00 i nazywa się Niezapomniane Hity Wszechczasów. A wśród nich również i Rednecks, The Spirit of the Hawk. Fajny numer, nie ma co. Człowiek tak mógłby słuchać i słuchać i słuchać, a są też tacy, co nie tylko słuchają, ale również i sobie nucą i podśpiewują. I o to w tym programie nam właśnie chodzi, w muzycznym radiu Lato. Kłaniamy się niezwykle nisko, za chwilę szczyt oficjalny, my tylko jeszcze powiemy, jeśli wśród waszych znajomych są Bernard, Jeronim, Małgorzata, złóżcie im najlepsze życzenia. Co u nas za moment? Za moment będzie Adele we własnej osobie. Polecamy.
2: Niezapomniane hity wszechczasów
3: w muzycznym radiu.
1: Ale to dosłownie za chwileczkę. Bądźcie z nami, nie odchodźcie.
4: Reklama.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
11: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Obiecaliśmy, że będzie Adele i Set Fire to the Lane. Proszę bardzo, słowa dotrzymaliśmy. Za chwilę będzie też Kombi 2i, nawet mające w swoim zapisie, gdzie jesteś dziś. A my chcemy powiedzieć o tym, że wczoraj Zoo Wrocław zaprosiła swoich obserwatorów do oglądania tego, jak tam zwierzętom przygotowują różne posiłki. Różne rzeczy są m.in. sałata, kapusta pekińska, sałata rzymska, jarmuż, marchew, kalafiory i inne takie tam. I na przykład powiedziane jest, że najbardziej nietypowe w naszym magazynie są na pewno różnego rodzaju granulaty dla zwierząt egzotycznych. Na przykład specjalny nektar dla ptaków owocożernych i dla nietoperzy owocożernych, powiedział dr Damian Konkol, który się zna na żywieniu zwierzaków we wrocławskim zoo. Ale ja nie o jedzeniu, o jednej fajnej rzeczy. Słuchajcie, zdjęcie pokazali, a na zdjęciu są, uwaga, uwaga, świnie rzeczne przy posiłku. Świnie rzeczne. Wiedzieliście, że jest coś takiego? Takie skrzyżowanie świni z ryjówką i z kotem. Piękne. Znaczy tak brzydkie, że aż piękne.

0: Niezapomniane hity wszechczasów, a wśród tych hitów również i Lori z kawałkiem Heavy. 25, prawie 6 minut po godzinie 11. Jak tam u was samopoczucie? Mamy nadzieję, że jest wakacyjne, słoneczne i piękne.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: W waszych zmaganiach dzisiaj towarzyszy wam, drodzy panowie, jakaś dziewczyna i dyskretnie tylko przypominamy, że nie powinna być to dziewczyna gangstera, bo to może być początek kłopotów, zwłaszcza dla was. Bo dla gangstera taki problem to przecież nie problem.

0: Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Pogoda.
5: No to sprawdzamy, co na termometrach było o godzinie 11, a było od 20 do 23 stopni. Temperatury maksymalne na dzisiaj jakże komfortowe, 25-26. Więcej słońca niż chmur, chmury na niebie też będą, więc opady deszczu są z nich niewykluczone, ale nie wszędzie. I to raczej niezbyt wielkie. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z kierunku przeważnie zachodniego. Jeśli chodzi o ciśnienie, nie jest nadal najwyższe, to 1007 hektopaskali, nisko, ale wzrośnie. Mimo to biometr jest i będzie niekorzystny, za to jakość powietrza w całym regionie jest teraz idealna.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: Muzyczne Radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IoKids z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.
5: W muzycznym radiu.

0: for the one. Piosenka zupełnie dla nikogo. Alphaville jest ile? 16 minut przed godziną 12. Słoneczne przedpołudnie z muzycznym radiem. Muzyczne radio lato i niezapomniane hity wszechczasów. Właśnie wśród nich Alphaville. Z jednej strony patrzymy w przeszłość, ale z drugiej strony patrzymy mocno w przyszłość i proponujemy wam
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Azalisz, Sylwia Grzeszczak i Mango. Smacznego! Yeah.

0: Niezapomniane hity trzech czasów w muzycznym radiu, między innymi również ten numer, Little Mr. Rocker, śpiewająca i grająca kawałek My Bell is Ringing. A my teraz mamy na zegarze 5 minut przed południem, zatem pora właściwa na to, żeby sprawdzić, co na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Utrudnienia tak. A4 między Lubiatowem a Chojnowym w kierunku na Zgorzelec do 13. Prawy pas zajęty, obowiązuje 60 na godzinę. Między Budziszowem a Legnicą Wschód również w stronę Zgorzelca koszą pas rozdziału. Lewy pas jest wyłączony do godziny 17 i tam może się i korkuje zresztą korkować. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Wrocławiem Zachód a lotniskiem w kierunku na Warszawę od 11 do 13. Lewy pas wycięty, a na S5 między Prosicami a Trzebnicą testowany jest system zarządzania ruchem OO z ograniczeniem do 80 na godzinę. Według dzisiejszych doniesień różnych kolizja wydarzyła się na drodze 94 w Proszkowie, ale tam już jest posprzątane wszystko. Jeśli chodzi o S3, S8, drogę krajową numer 5, nie ma żadnych nowych utrudnień. Na A4 zaś jadąc od Rzeszowa. Postoicie najpierw w okolicach Wieliczki, kilka kilometrów.

0: kilometrów korka, a następnie kilometr 198, 218, o ile nas pamięć nie myli, tam również poważne utrudnienia, bo zwężka jest do jednego pasa i tam stoi się czasami nawet na dębowo. Wrocław? Spowolnienie tak, na węźle Wrocław Wschód, ale niewielkie, również na kątach wrocławskich i węźle bielańskim w kierunku na Opole, na Rzeszów, ale niewielkie. Granica? Bez korków, bez większych utrudnień. Wiecie coś więcej? Dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Zagrzmi i popada. 8 regionów z burzowymi alertami. Rusza remont na autostradzie A1. Powroty z wakacji mogą być trudne. Policjanci namierzyli podejrzanego o wyrzucenie żywych świnek morskich do śmieci. Miriam Lipińska. Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwsze najniższego stopnia, ale tam także ulewy spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
5: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
4: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano. Kierowców wracających z wakacji nad morzem czeka przykra niespodzianka. Na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem. Prace drogowców mogą uprzykrzać życie kierowcom, zwłaszcza w weekendy, i spowodować spore korki. Remont rusza dziś na jezdni w kierunku Torunia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Kierowcy mają tam do dyspozycji tylko jeden pas, podobnie zresztą jak w stronę Gdańska, gdzie też trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Wyrzucał żywe świnki morskie do śmietnika. Policjanci namierzyli 84-latka z Siemianowic Śląskich, który w ten sposób pozbył się w sumie kilkunastu gryzoni. Funkcjonariusze szukali sprawcy od czerwca. Udało się kilka dni temu, gdy w kolejnym koszu na śmieci znaleziono 8 świnek morskich.
6: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
4: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu 3 lata więzienia. Świnki morskie trafiły już pod opiekę wolontariuszy. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O 1:00 naszego czasu na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotykają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. To będzie już 17 pojedynek Świątek Rybakina. W 10 z nich górą była Iga.
2: To były wiadomości.
7: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: No tak, wyszło słońce, zrobiło się ciepło i od razu człowiek ma tyle energii, co ten numer. Pitbull i Bon Jovi, Now or Never, czyli teraz, teraz albo nigdy. W życiu też tak jest bardzo często, że teraz albo nigdy i człowiek ma ten wybór. Niestety. A u nas teraz są niezapomniane hity wszechczasów i obiecujemy, że za moment pojawi się Vanessa Amorosi, a później będzie jeden z klasyków, czyli Lady Punk, uwielbiane i kochane przez wszystkich. 6 po 12, dzień dobry.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
0: Dajcie nam dosłownie chwilę i wrócimy do Was.
3: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
10: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Obiecaliśmy, że będzie Vanessa Morosi, proszę bardzo, Absolutely Everybody na naszej antenie na 14 minut po godzinie 12 wybrzmiało. Obiecaliśmy też, że będzie Lady Punk i proszę bardzo, słowa teraz dotrzymujemy. Numer może nieoczywisty, ale fajny numer. To jest dobra konstelacja. Jeśli pytacie, co tam dalej mamy do serwowania, to niestety nie będziemy serwowali wam żadnego późnego śniadania, brunchu czy jakkolwiek, ale zaserwujemy wam za moment Caro Emerald z utworem A Night Like This i będzie też CJ Lewis z jakże delikatną, letnią, wesołą piosenką Sweet, Sweet or My Sweet.

0: Zapomniane hity trzech czasów.
1: CJ Lewis za nami, teraz Sztywny Palaz i z piosenką Spotkanie z, i tu trzy kropki, a my też będziemy mieli za moment spotkanie z, będzie Jacek Rugulski, będzie raport regionalny i będzie również kilka słów o pogodzie, wreszcie letniej.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Stary Basecamp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
3: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
2: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: 12.31, najzimniej w regionie. Słuchajcie, w Zielonej Górze oficjalny pomiar pokazuje 18 stopni, a najwyższa temperatura w regionie teraz to 25 stopni, maksymalnie będzie do 26. Zdecydowanie więcej słońca niż chmur dzisiaj, ale te też goszczą na niebie. Z tych chmur możliwe są też opady deszczu, ale nie wszędzie i raczej niewielkie. Chyba że mieszkacie na Opolszczyźnie, to tam pojawiło się ostrzeżenie przed burzami, i to intensywnymi. Wiatr słaby z zachodu.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. To delikatnie poszło do góry. Z 1007 zrobiło się 1009 hektopaskali i jeszcze ma iść w górę. Ale to nie zmieni faktu, że biometr dzisiaj jest niekorzystny, ale za to jakość powietrza jest idealna. Cała mapa w kolorze zielonym. Jacek Rogulski, raport regionalny.
7: A na początek powracamy do tematu kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Jeleniogórskim Ratuszu. Funkcjonariusze sprawdzali w środę procedurę wydawania przez Urząd Zaświadczeń poszkodowanym firmom w powodzi w 2024 roku. Na ich podstawie przedsiębiorcy mogli ubiegać się w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o finansowe wsparcie. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami i przekłamaniami dotyczącymi procedury wydawania zaświadczeń, miasto Jeleniogóra wydało w tej sprawie oświadczenie, w którym podkreśla, że nie jest stroną postępowania prowadzonego przez CBA ani żadne inne organy. Postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Urzędowi Miasta, pracownikom urzędu czy jakiejkolwiek jednostce miasta. Podobnie jak w przypadku każdej innej kontroli, wymagane informacje i dokumentacja zostały w pełni udostępnione funkcjonariuszom biura. Jak czytamy w oświadczeniu, Urząd Miasta Jeleniogóra wydał w sumie 189 zaświadczeń, z czego 157 procedowanych w Wydziale Obsługi Mieszkańca oraz 32 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Pełny tekst oświadczenia publikujemy na naszej stronie muzycznaradio.pl, a do sprawy na pewno będziemy jeszcze powracać. Teraz dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę toru saneczkowego w Karpaczu. W lutym tego roku ministerstwo przyznało na budowę toru ponad 7 milionów złotych. Jednak po przetargu okazało się, że zgromadzone fundusze nie wystarczą na realizację inwestycji. Dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu tej kwoty do 11 milionów złotych, mówi wiceminister Piotr Borys.
8: Absolutnie ważna rzecz dla nas w sportach zimowych. Tor kompozytowy jest jednym z fundamentów szkolenia. 11 milionów to jest nasz wkład. Dodatkowe miliony trafiają ze strony burmistrza i ze strony samorządu wojewódzkiego. Przypomnę, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego w sportach zimowych SMS Karpaczu jest prowadzony przez marszałka województwa. Jeżeli popatrzymy na naszą część sportów zimowych, to Polana Jakuszycka i SMS w Szklarskiej Porębie, czyli biatlon głównie i biegi narciarskie, i między innymi saneczki oczywiście w Karpaczu, więc liczymy na to, że on pozwoli również na to, aby tutaj mieć kolejnych medalistów następnych Igrzysk Olimpijskich, a przed nami Igrzyska w Alpach we Francji, więc trzymamy kciuki.
7: Ponad 500-metrowy kompozytowy tor treningowy dla saneczek wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma powstać na Górze Saneczkowej w Karpaczu i służyć przede wszystkim uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego, młodym zawodnikom oraz reprezentantom Polski. Na koniec Wałbrzych. Policjanci z Głuszycy zatrzymali 5 osób podejrzanych o fałszowanie i wprowadzanie do obiegu podrobionych pieniędzy. Banknoty były drukowane w mieszkaniu na zwykłej drukarce. Liderowi grupy grozi nawet 25 lat więzienia.
9: Nadkomisarz Marcin Świeżo, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. W ciągu 24 godzin głuszyccy policjanci zatrzymali 5 osób biorących udział w tym procederze. Jeda, tak zwany lider, no to odpowie przed sądem za wprowadzanie do obrotu nielegalnych pieniędzy, a także ich produkcję, a pozostali za wprowadzanie do obrotu pieniędzy nielegalnych. Dwóch z nich, tych, którzy przekazali pieniądze kasjerkom, dodatkowo za oszustwa.
7: Sprawa zaczęła się w sklepie w Jedlinie Zdroju. Kasjerka zauważyła, że klient próbuje zapłacić fałszywym banknotem 100-złotowym i wezwała policję. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a potem szybko dotarli do kolejnych osób.
9: No i tutaj właśnie myślę, że warto jest przestrzec wszystkie osoby, które wpadają na taki genialny, głupi pomysł, aby produkować fałszywe pieniądze. Tutaj mówimy już o zbrodni, czyli tak naprawdę za podrabianie pieniędzy, za produkowanie tych pieniędzy można trafić do więzienia na 25 lat. Tak więc tutaj apeluję, nie warto jest naprawdę takich rzeczy robić, bo tutaj zarekwirowaliśmy tak naprawdę w sklepie 3 fałszywe banknoty, a osoba, która zajmowała się tą produkcją, może na wiele lat trafić do więzienia.
7: No tak, zanim wpuścimy w ruch drukarkę domową, to zastanówmy się, czy rzeczywiście warto. Chyba że w celach zabawowych to zawsze jest dozwolone, ale próbowanie płacić takimi banknotami, w sklepie, no to już lekka przesada. Kolejny raport o 13.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Do wszystkich zdarzeń, które dzisiaj mają miejsce na drogach, dodajemy jeszcze to informacje od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej. Alarmowo 148 kierunek Katowice na A4, słynnej Korkostradzie Polskiej. Bus z przyczepą w Browie, na przyczepce, znajduje się kopareczka. Miejmy nadzieję, że tu nikomu się nic nie wydarzyło, ale spodziewajcie się na 148 kilometrze w stronę Wrocławia utrudnień. One się zaczynają już mniej więcej w okolicach Kostomłotów w kierunku na Bielany Wrocławskie, na Wrocław. Uważajcie na siebie, wiecie coś więcej, to podrzućcie 757-646-646, nagrywajcie nam głosówki w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. A to był Jugopolis w towarzystwie Macieja Malejczuka. Gdzie są przyjaciele moi? No właśnie, gdzie?
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
5: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
4: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najlepszy wojownik to Cezaro.
9: Jaki wojownik?
8: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający 3 substancje aktywne, w tym flufenacet.
9: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
8: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
9: Dlaczego?
8: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
9: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Cezaro!
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.
7: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Są tacy, którzy kochają, są tacy, co nie przepadają za mango, ale mango podawane takimi rękami, a w zasadzie nawet ustami. To jest coś. Mango. Sylwia Grzeszczak.

0: Albo się jedzie, albo się stoi, ale częściej się stoi niż się jedzie. Standard, jak zwykle, albo się coś zepsuje i stoi w rowie, albo natężenie ruchu jest tak duże, że trzeba po prostu zwolnić aż do zera. Później aglomeracja gliwicka bez problemów, aglomeracja cała śląska bez problemów, dopiero dojazd do Krakowa, tam może być korek i A4 wokół Krakowa, jak zwykle troszkę wolniej. Później się jedzie bez problemów. W drugą stronę podobny kłopot, ale przed zjazdem na Mobhekło jakieś 15-20 km korka i też się stoi na Dębowo na tej samej rzeczonej A4. Dojazd do węzła Bielany bez problemu, a później aż do granicy w Zgorzelcu i w samym Zgorzelcu też bez problemu. S3 nad morze, bez problemów, jeśli chodzi o S5 na wyjazd na Poznań, też bez większych problemów innych niż roboty drogowe od czasu do czasu, czy prace utrzymaniowe, tam nie natraficie. S8 bez problemu, autostradowa obwodnica Wrocławia też generalnie bez problemu. A gdybyśmy coś pominęli, a wy byście o tym wiedzieli, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Za 7 minut minie pierwsza, za 7 minut Patryk Łasica zajmie to miejsce. Ja nazywam się Radek Bajor. Życzę wam pięknego dnia, samych uśmiechów i wszystkiego, co fajne.

0: Niezapomniane hity trzech czasów. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
7: Warto dziś zatankować, jutro...
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
8: 13.
0: Czas na wiadomości.
7: Warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Główny Urząd Statystyczny podał dane o lipcowych zarobkach Polaków. Szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry. Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7 zł i 56 groszy. To oznacza, że jutro niezależnie od rodzaju paliwa tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dziś. Nieco ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. Tyle według danych GUS-u wyniosło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach. To oznacza, że pensje wzrosły o niespełna 7% w porównaniu rok do roku. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycję zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę drugiego progu i nowe stawki, pisząc tu cytat: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
9: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
7: Mówił premier i przekonywał, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24-procentowej stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy, niezmieniany od lat. I o jeszcze jednym podatku szef rządu poinformował, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w całości do budżetu gminy. Premier dodał, że zmianę uzgodnił już z ministrem finansów, bo początkowo do kasy samorządów miało wpływać z tej opłaty 80%. 18% miała dostawać Polska Organizacja Turystyczna, a 2% obiekt hotelowy, który pobierałby opłatę. Donald Tusk ogłosił zmianę w Krakowie, gdzie wsparł kandydatkę na prezydenta tego miasta, Monikę Piątkowską. I na koniec zmieniamy temat. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciw czerniakowi. Dwa koncerny medyczne, Moderna i Merck, pokazały wyniki badań nad preparatem przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium tego nowotworu skóry. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót nowotworu. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek nowotworowych, mówi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
10: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie,
3: przeciwko którym wyznakowanym, to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
7: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu także innych rodzajów nowotworów, na przykład raka płuca czy raka pęcherza moczowego. Lekarze mają nadzieję, że szczepionkę będzie można podawać już w przyszłym roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Radio Lato. Reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla

0: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Cześć wszystkim, mówi Stach Bukowski. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: to ja zastępa Stach Bukowski, no i oczywiście długi film.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Można powiedzieć, metafora również wakacji. 2 miesiące, niczym 2 filmowe godziny. Naprawdę wielu historii można doświadczyć, no a jednak jeśli film jest dobry, to pozostaje lekki niedosyt. No a dziś czwartek, w dodatku przedostatni czwartek tegorocznych wakacji. No a my jak zawsze podkręcimy dla was ten letni klimat do maksimum. Patryk Łosica, dzień dobry. Mamy 16 minut po godzinie 13. Dziś 20 dzień sierpnia. Chciałoby się, żeby to był czerwiec. No i w kalendarzu, uwaga, dzień wyznawania miłości, także jesteśmy zobowiązani. Jeśli kogoś kochacie, to jest właśnie ten dzień. My gramy dla was, bo kochamy muzykę, no i wiem także, że wielu z was kocha być na bieżąco z tym, co nowego dzieje się w muzycznym świecie. Także usiądźcie wygodnie i posłuchajcie uważnie.
1: Muzyczne Radio. Music News.
2: Muzycznie jak zawsze sporo się dzieje, zatem wysyłamy kolejny znak sygnał w waszą stronę a propos nowości i premier. James Blunt, Royal Blood i Fida w centrum zainteresowania, zatem o nich tu i teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Wygląda na to, że muzyczna końcówka wakacji może należeć do Jamesa Blunta. Artysta prezentuje utwór Tastes Like Summer, niesamowicie ciepłą, świeżą i porywającą propozycję, która idealnie wpisuje się w obecny czas i klimat. Piosenka nagrana we współpracy z jego znakomitym zespołem koncertowym to połączenie radosnej, beztroskiej energii lata z emocjami towarzyszącymi pierwszemu zauroczeniu. Utwór powstał w wyjątkowych okolicznościach. Część materiału zarejestrowano w brytyjskich Peak Music Studios, a kluczowe partie ścieżki dźwiękowej powstały bezpośrednio na malowniczej plaży w Dorset. Za brzmienie i produkcję utworu odpowiada renomowany duet producencki Red Triangle. Panowie mają na koncie współpracę z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej, w tym m.in. Sabriną Carpenter, Youngbloodem czy też Davidem Guettą. Taste Like Summer to pierwsze nowe nagranie Blunta od czasu znakomicie przyjętego przez krytyków i publiczność albumu Who We Used To Be z 2023 roku. Tymczasem brytyjski duet Royal Blood wraca z pauzy w najgłośniejszym wydaniu. Ich powrót to bezkompromisowa dawka bezczelnej, rockowej energii na pełnej prędkości, zapowiadająca 5. krążek Dead Company, który ukaże się 13 listopada. Po serii 4 z rzędu albumów, które zdobyły szczyty brytyjskich list przebojów, Royal Blood oficjalnie przełamują milczenie. Czołowy brytyjski duet rockowy zapowiada swój 5. album studyjny zatytułowany Dead Company, wydając bezkompromisowy, pełen determinacji singiel 10 over 10. Po zakończeniu trasy koncertowej latem 2024 roku wokół krążka Back to the Water Bello, Mike Carey, perkusista Ben Thatcher po raz pierwszy w swojej 12-letniej karierze postanowili świadomie nacisnąć hamulec. Wyłączyli maszynę, by naładować kreatywne baterie i dać sobie czas na życie poza zespołem. Thatcher skupił się na życiu rodzinnym w Brighton i przygotowaniach do roli ojca, podczas gdy Kerr spędził miesiąc w Japonii, szukając dystansu i nowych inspiracji. Ta przerwa była im niezwykle potrzebna, ale głód tworzenia szybko dało sobie znać. Już w styczniu 2025 roku duet wszedł do studia z czystą kartą i wspólnym postanowieniem, by zagrać szybciej, głośniej i bez jakichkolwiek kompromisów. Wizja nowego materiału dojrzewała w nas i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. Pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood, tłumaczy Mike Kerr.
3: Music News.
2: I na koniec Fida, której piosenki mam nadzieję dobrze znacie z anteny muzycznego radia. Jak mówi sama artystka, piosenka Kafejka na Ochocie to ostatni singiel promujący moją nadchodzącą debiutancką płytę, której premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. To zdecydowanie moja najbardziej radiowa piosenka, właściwie jest to propozycja na koniec lata. Utwór nawiązuje do mojej sympatii do pewnej kafejki na warszawskiej Ochocie, w której często jadam tiramisu. Czasem piję tam też kawę, co trwa bardzo długo. Ta kafejka to miejsce, w którym dużo rozmyślam i tęsknię. A tęsknię za tą jedną ważną, tajemniczą osobą, bo wiem, że ona już nie wróci, dodaje Fida. Kafejka na Ochocie, nowa piosenka od Fidy, już w propozycjach do top30.pl. To jeszcze na do usłyszenia, łapcie kolejne gorące wakacyjne premiery. Marisa z utworem Będzie Pięknie, Richard Durant i Move, a także Our Wave z nagraniem All of You. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio.
0: Music News. Tomkowi dziękujemy, no i zgodnie z radiową tradycją czas na deser po Music Newsie, a dziś przywitają nas Matme, Bon, no i Follow.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Coming back to me good, czyli dobro do mnie wraca. No my też lubimy wracać, szczególnie do miejsc, gdzie czuliśmy się dobrze. No za moment ponownie powrócimy na bardziej informacyjne fale, w których opowiemy wam o Karkonoszach, Himalajach, odwiedzimy także Świdnicę i Jelenią Górę, a w pozostałych minutach jeszcze zagrają dla nas Dry School, Thompson, Czekając na fart, no i całe szczęście, że to jest polski tytuł.
0: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 13:30.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pochmurnie, ale przynajmniej nie deszczowo. Jeśli chodzi o to, co ujrzymy na termometrach, to średnia dla regionu wynosi obecnie 25 stopni. Najchłodniej w Świeradowie-Zdroju, tam 22 na plusie, najcieplej w centrum. No i temperatura oczywiście jest podawana w cieniu. W ciągu najbliższych 2 godzin zyskamy jeszcze 2 dodatkowe stopnie, dziś do 27 na plusie to maksimum. Ciśnienie zaczyna wzrastać, barometry wskazują 1009 hektopaskali i taki trend utrzyma się przez cały dzień. Wiatr jest wschodni, średnia w okolicach 4 metrów na sekundę, porywy do 35 km na godzinę i bardzo dobra jakość powietrza.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: A jakie informacyjne echa niosą się z Dolnego Śląska, opowie Beata Nowicka.
7: Świdnica i umorzone śledztwo w sprawie nietrzeźwego lekarza. W Jeleniej Górze wkrótce rozpoczną się odwierty w poszukiwaniu nowego źródła wód. I artystyczna paralela Karkonosze i Himalaje w Muzeum Karkonoskim.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na początek proboszcz, który odmówił pochowania parafianki, nie będzie już proboszczem. Ksiądz ze Starczówka oburzył parafian. W kopercie było za mało.
8: Ksiądz Andrzej Paszyński w atmosferze skandalu rezygnuje z pełnienia posługi w charakterze proboszcza parafii pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starczówku w powiecie ząbkowickim. Ksiądz kierował tamtejszą parafią od 2020 roku. Poszło o pochówek parafianki, bo jej rodzina za mało, zdaniem księdza, zapłaciła za pogrzeb. Miał podkreślać, że pieniądze są potrzebne na organy i ławki. Jak opowiadali Gazecie Wrocławskiej, Helena i Janusz Kozłowscy, godzinę przed mszą poszli wręczyć księdzu kopertę z zapłatą, jednak duchowny miał stwierdzić, że to za mało. Wyrwał się z krzykiem: co wy sobie myślicie, że dacie po 100 zł na organy i ławki, jak one kosztowały 1 200 000, to ja mam za to mszę odprawić? Pan Janusz miał przekonywać, że resztę 1200 zł dowiezie później, ale ksiądz stwierdził, że nie ma na to gwarancji. Rodzina nagłośniła sprawę, a archidiecezja wrocławska przyjęła rezygnację księdza. Proboszcz będzie pełnił posługę jeszcze do 31 sierpnia bieżącego roku. Teraz arcybiskup decyduje, kto zastąpi duchownego w Starczówku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: W Świdnicy w styczniu minionego roku nietrzeźwy lekarz dyżurował na oddziale ratunkowym, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. W tym czasie przyjęto 22 pacjentów. Lekarz zarzutów jednak nie usłyszał. Po analizie dokumentacji medycznej biegli orzekli, że zachowanie lekarza było rażąco nieprawidłowe, ale nie wykazali, by działania lekarza doprowadziły do narażenia życia albo też uszczerbku na zdrowiu w stosunku do 22 osób. Śledztwo umorzono.
9: W toku śledztwa ustalono, że tego dnia miał kontakt z 22 pacjentami na SOR-ze. Doszło do jednego zgonu na SOR-ze jednej z pacjentek. Mariusz Mindera, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Świdnicy. Przeprowadzono tutaj czynności polegające na przesłuchaniu wszystkich tych osób, które można było w sprawie przesyłać. Zabezpieczono dokumentację lekarską, historię leczenia poszczególnych pacjentów. No i celem rozstrzygnięcia tutaj, bo to były kwestie związane z taką wiedzą fachową, powołano zespół biegłych Zakładu Medycyny Sądowej z Uniwersytetu Zielonogórskiego celem wydania opinii, czy działania tego lekarza narażały pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Chodzi tutaj o to, że samo pełnienie obowiązku po tym alkoholu nie jest przestępstwem jeszcze. Przestępstwo tutaj dotyczy tego, czy ten stan nietrzeźwości miał wpływ na te działania, które lekarz podejmował. No i opinię, którą wydali biegli, stwierdzili, że jakkolwiek zachowanie było wysoce niewłaściwe, jak najbardziej naganne i tutaj powinno, to już jest kwestia jakiejś odpowiedzialności związanej z zakresu prawa pracy. Natomiast w zakresie świadczeń, które tam, czy porad, które lekarz też udzielał poszczególnym pacjentom, biegli, nie dopatrzyli się tego, iż doszło do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo. No takie tutaj podam przykłady w wypadku tam powiedzmy niektórych pacjentów bez żadnych badań. Lekarz w zasadzie wpisał diagnozę, nie wykonując żadnych badań. Się potem okazało, że było właściwe rozpoznanie na przykład i później wdrożono wobec tych pacjentów właściwe leczenie. W jednym przypadku lekarz bez żadnego badania pacjenta od razu skierował go do innego specjalisty i się okazało, że to był ten właściwy specjalista, który powinien podjąć leczenie. No, tego rodzaju zachowania miały tutaj miejsce. Ten zgon tej pacjentki jednej, który nastąpił na SOR-ze, w ramach tego postępowania też prowadzono sekcję zwłok celem ustalenia przyczyn zgonu i generalnie ustalono, że ten lekarz nie udzielał tu żadnych świadczeń, natomiast zgon miał charakter naturalny, wynikał po prostu z ogólnego ciężkiego stanu zdrowia tej pacjentki.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Wkrótce rozpoczną się odwierty w poszukiwaniu nowego źródła wód termalnych w Jeleniej Górze. Inwestycje wartą blisko 20 milionów złotych zaplanowano na głębokość 2,5 tysiąca metrów. Gorącą wodę chcemy przede wszystkim wykorzystać do celów grzewczych. Potem, o ile będzie to możliwe, także do celów rekreacyjnych, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
10: Plac już jest prawie, że w 100% przygotowany do tego, żeby wiertnia tam stanęła. Z tej informacji, które uzyskaliśmy w koniec sierpnia, początek września, ja zakładam, że bardziej początek września wiertnia zacznie zjeżdżać do Jeleniej Góry, czyli mniej więcej 2-3 tygodnie na postawienie wiertni i koniec września powinna zacząć wiercić.
11: Urządzenie jest pokaźnych rozmiarów. Jak będzie tu transportowane, to mogą pojawić się utrudnienia w ruchu.
10: Oczywiście, że tak. Jeżeli to jest pojazd o zwiększonym gabarycie, to występuje do nas z taką informacją i my w tym momencie jako Wydział Komunikacji dajemy możliwość przejazdu takim pojazdom o zwiększonych gabarytach i też jednocześnie zabezpieczenie ze strony policji jest.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Artystyczna paralela Karkonosze i Himalaje to tytuł niecodziennej wystawy, którą możemy oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. W związku z tym wydarzeniem w piątek 21 sierpnia o 17:00 odbędzie się spotkanie z autorami fotografii Kazimierzem Pichlakiem i Rafałem Fronią. Zaprasza dyrektorka Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
12: Wyjątkowa ekspozycja będąca artystyczną podróżą z Karkonoszy do Himalajów z perspektywy dwóch uznanych fotografów Kazimierza Pichlaka i Rafała Froni. Opowieść o uniwersalności górskiego krajobrazu, o tym jak natura niezależnie od swojej skali potrafi wzbudzać podobne odczucia, takie jak podziw, pokorę, a czasem i subtelną nostalgię do głębszej refleksji nad tymi poszukiwaniami będą zapraszać Państwa sami autorzy 21 sierpnia o godzinie 17:00. To wydarzenie będzie niejako preludium Festiwalu Polskiego Himalaizmu Stary Basecamp odbywającego się na terenie Pałacu Sobieszów, gdzie również swoje stoisko będzie miało Muzeum Karkonoskie z bogatą ofertą warsztatów artystycznych. Serdecznie zapraszamy.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 14:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, hi, hello. My name is Sunny Marlene and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Nocne Radio. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet. Wpadaj

0: Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Parks i Feel Right Now, czyli poczuj to teraz. No i warto być tu i teraz, a szczególnie teraz, w tym wakacyjnym okresie. No i też a propos, przed nami spotkanie z Sylwią Grzeszczak, która zaprezentuje nam utwór, który dla niej jest kwintesencją wakacji. Utwór nazywa się Mango, no i Sylwia mówi o nim tak. Środek nocy, cisza, samotna dziewczyna budzi się i przez chwilę wraca myślami do tamtego lata, do upału i uczucia słodkiego, lekkiego, a jednak pełnego niepewności. Mango to słodka letnia kompozycja z kropelkami wspomnień, zapach tamtych wakacji, które miały być tylko przelotnym romansem, a może zostawiły po sobie coś więcej?
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
0: Czas na wiadomości.
5: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie. To ma być mocny sygnał. Dzieła polskich twórców polecą na księżyc. Miriam Lipińska. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
6: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
5: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
7: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
5: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 63-letni Serhii P. jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 kilometrów od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w nadrenni Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna burz. To kobieta, na którą runęło drzewo. I na koniec zmieniamy temat. To ma być jak list w butelce, tyle że wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. To m.in. miniaturowe lub cyfrowe kopie obrazów Darii Solar czy projektów architekta Daniela Libeskinda. W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości. Nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne, mówi łódzka malarka Daria Solar.
3: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
5: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Stary Basecamp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
5: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
4: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla Was.

Maniana i Crazy Ibiza na falach muzycznego radia, które niosą się nie tylko po Dolnym Śląsku, ale nawet w okolicach Malty. Pozdrawiamy nasze słuchaczki Martę i Agnieszkę, które właśnie tam wypoczywają, słuchające muzycznego radia. Pofrunęły na zasłużone wakacje, pewnie także wyczekiwane, także korzystajcie ile można. A jeśli wy, moi drodzy, macie ochotę również gdzieś się wybrać, to przypominamy o konkursie Free Time na naszych falach, a teraz wybierzmy się wspólnie na wakacje, no i to w towarzystwie paranienormalnych.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Uwaga, uwaga, czwórka w stronę Zgorzelca na wysokości. Zawsze jest jazdem na jakichś niewidkówek. To i karetka na lewym pasie, także ostrożności, szerokości. Pozdrawiam, Daniel.
2: Bardzo dziękujemy, Danielu. Jeśli chodzi o czwórkę, to kolejna, bardzo świeża informacja.
3: Proszę pana, ja chciałem zgłosić tutaj na granicy w Zgorzelcu, na wjeździe do Niemiec, przed samą granicą właśnie wóz uderzył w tył ciężarówki. Bardzo ciężki wypadek.
2: Dziękujemy za waszą czujność i za to, że jesteście z nami. No a poza tymi zdarzeniami przejedziecie raczej bezproblemowo. Z drugiej strony autostrady sytuacja już nie jest tak kolorowa, bo widać ogromny zator, który rozpoczyna się na wysokości Udanina i kończy dopiero przed Nową Wsią Wrocławską. Niewielkie opóźnienie również napotkacie na dalszej części A4 od Katowic w kierunku Wrocławia. Zator rozpoczyna się na skrzyżowaniu A4 z Krajową 40 na wysokości miejscowości Łany, a kończy za Widowem, żeby ktoś nie pomylił z Zawidowem przy granicy. I a propos, na zachodzie idealne warunki. Ekspresowa trójka od Szczecina przez Gorzów, Zieloną Górę, Legnicę, cały Dolny Śląsk. Tutaj przejedziecie bez najmniejszych przeszkód. Bezkolizyjnie również na A18 w stronę granicy. Przejazd korytarzem północ-południe to A1 z okolic Gdańska przez Łódź Częstochowę na Śląsk. Tutaj też bez przestojów. Swobodnie również na ekspresowej S5 z Wrocławia przez Leszno do Poznania, na S8 do Łodzi i Warszawy. Także na EOW tutaj również bez problemu. No i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało.
0: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
5: Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjne hity
5: specjalnie dla was.
6: Hi everybody, my name is Rico Benasconi and you are listening to Muzyczne Radio, my favorite radio station.

0: uśmiech da.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat. Siepomaga.pl Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. Siepomaga.pl Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
9: Minęła godzina 14:30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: 26 stopni to średnia dla całego województwa, no i zaledwie jedna kreska na termometrze dzieli nas od dzisiejszych wartości maksymalnych, które po godzinie 15 pojawią się u nas. No najchłodniej wysoko na południowym zachodzie, tutaj do 23 stopni i niestety te wartości maksymalne będą z nami przez niecałą godzinę. Następnie, co widać też w prognozach, czeka nas gwałtowne ochłodzenie się przez intensyfikację zachmurzenia. Pojawiło się także ryzyko na kolejne opady deszczu. Obecnie wynosi 35%. Wiatr słabnie w porywach do 35 km na godzinę. Ciśnienie rośnie na barometrach 1009 hektopaskali.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Beata Nowicka.
12: MPK we Wrocławiu rozpocznie trzeci etap dużego remontu torowiska na ulicy Trzebnickiej. W Wałbrzychu 5 osób podejrzewanych o fałszowanie i wprowadzanie do obiegu podrobionych pieniędzy i 700 tysięcy złotych na modernizację kortów przy ulicy Sejmowej w Legnicy.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Zapraszam na informację. MPK we Wrocławiu rozpoczyna trzeci etap dużego remontu torowiska na ulicy Trzebnickiej. Prace będą się teraz toczyć także pod wiaduktem kolejowym, a oznacza to zmianę organizacji ruchu samochodowego i trasy części autobusów, która wejdzie w życie od soboty.
13: Remont torowiska i sieci trakcyjnej na Trzebnickiej to największe tegoroczne zadanie MPK w ramach programu Toryvolucja, który jeszcze przez miesiąc będzie wymagał od mieszkańców cierpliwości i wyrozumiałości. Torowisko jest przebudowywane od rozjazdów przy Placu Powstańców Wielkopolskich do rejonu stacji paliw przy ulicy Trzebnickiej blisko mostu Trzebnickiego Południowego. Sieć trakcyjna jest natomiast modernizowana od wiaduktu kolejowego przez mosty Trzebnickie aż do ulicy na Polance. Kierowcy jadący od mostów Trzebnickich w stronę centrum omijają remontowany odcinek przez wybrzeże Konrada, Korzeniowskiego, Zagadłowicza, Kleczkowską i Rejmonta. Dalej przez plac Staszica, Bolesława Chrobrego i Świętego Wincentego mogą wrócić na Trzebnicką. Na ulicy Zagadłowicza do Kraszewskiego obowiązuje ruch dwukierunkowy, a między Kraszewskiego i Kleczkowską jednokierunkowy w stronę centrum. Do tej pory w przeciwnym kierunku kierowcy mogli korzystać z jednego pasa Trzebnickiej, jednak od soboty wraz z rozpoczęciem prac pod wiaduktem także ruch z centrum w stronę mostów Trzebnickich skierowany zostanie objazdem. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
12: Legnica otrzyma 700 tysięcy złotych na modernizację kortów przy ulicy Sejmowej. Pieniądze przyznał Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
14: Program, z którego pochodzą pieniądze, jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i służy finansowaniu infrastruktury związanej z tenisem ziemnym i padlem. Do podziału pomiędzy wybrane samorządy przeznaczono 2 300 000 zł. Pieniądze trafiły także do Środy Śląskiej, Siekierczyna oraz powiatu Trzebnickiego z przeznaczeniem dla Żmigrodu. Na liście beneficjentów obecnej edycji programu zabrakło Wrocławia, Wałbrzycha czy Jeleniej Góry. Legnica swoją część przeznaczy na modernizację kompleksu przy ulicy Sejmowej, obok Witelonki. Przebudowane zostaną dwa korty tenisowe oraz niezbędna infrastruktura. Przewidziano również powstanie boiska do padla. Prace przy kompleksie, w skład którego wchodzi również hala sportowa, najczęściej używana przez piłkarzy Legnickiej Ligi Halowej, mają zostać zakończone do końca bieżącego roku. Im wcześniej, tym lepiej, bo w sezonie zimowym korty stają się miejskim lodowiskiem. Co do połączenia tenisa ziemnego i padla, to związek jest dość ścisły. Oba należą do sportów rakietowych, co obecnie nie jest bez znaczenia. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Policjanci z Głuszycy zatrzymali 5 osób podejrzewanych o fałszowanie i wprowadzanie do obiegu podrabianych pieniędzy. Banknoty były drukowane w mieszkaniu na zwykłej drukarce. Liderowi grupy grozi 25 lat więzienia.
3: Nadkomisarz Marcin Świeżo, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. W ciągu 24 godzin głuszyccy policjanci zatrzymali 5 osób biorących udział w tym procederze. Jeda, tak zwany lider, no to odpowie przed sądem za wprowadzanie do obrotu nielegalnych pieniędzy, a także ich produkcję, a pozostali za wprowadzanie do obrotu pieniędzy nielegalnych, a dwóch z nich, tych, którzy przekazali pieniądze kasjerkom, dodatkowo za oszustwa.
12: Sprawa zaczęła się w sklepie w Jedlinie Zdroju. Kasjerka zauważyła, że klient próbuje zapłacić fałszywym banknotem 100-złotowym i wezwała policję. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a potem szybko dotarli do kolejnych osób.
3: Myślę, że warto jest przestrzec wszystkie osoby, które wpadają na taki genialny, głupi pomysł, aby produkować fałszywe pieniądze. Tutaj mówimy już o zbrodni, czyli tak naprawdę za podrabianie pieniędzy, za produkowanie tych pieniędzy można trafić do więzienia na 25 lat. Tak więc tutaj apeluję, nie warto jest naprawdę takich rzeczy robić, bo tutaj zarekwirowaliśmy tak naprawdę w sklepie 3 fałszywe banknoty, a osoba, która zajmowała się tą produkcją, może na wiele lat trafić do więzienia.
12: Kolejne wiadomości za niespełna godzinę.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, it's Coral and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Mesalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Alesso i Armin van Buuren. Muzyczne Radio Lato. Zostało nam zaledwie 13 minut do godziny 15, no i czas na nasze cogodzinne spotkanie z Sylwią Grzeszczak. Myślę, że każdy się cieszy z tego faktu. No a Sylwia jak zawsze zaskakuje bardzo pozytywnie, no i serwuje nam zupełną nowość. Mango, jak mówi, to słodka letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Zapach tamtych wakacji, które miały być tylko przelotnym romansem, a może zostawiły po sobie coś więcej. Koniecznie posłuchajcie, a jeśli wam się spodoba, to możecie także zagłosować na stronie muzyczneradio.pl w zakładce top30.pl.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
1: Czas na wiadomości.
6: Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie informowania ludności alertem RCB. Państwowa Inspekcja Pracy będzie częściej zaglądać z kontrolami do sklepów działających w niedzielę. Miriam Lipieńska. Są zarzuty dla matki czterolatki, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Do wypadku doszło w Łomży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziewczynkę na zewnętrznej stronie balkonu, rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania. Między innymi we współpracy z mediami.
7: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem z soboty na niedzielę.
6: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Kolejny dronowy incydent w Rumunii. Dron morski został wykryty i zniszczony przez myśliwiec F-16 dziś rano w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony przekazał, że bezzałogowiec był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. W zeszłym tygodniu 2 rosyjskie drony typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to w niedzielę miejsca kultury czy rekreacji.
8: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? Śmiechu warte.
6: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. To na koniec jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 6,52 zł, a olej napędowy 7,56 zł za litr. A to oznacza, że z tankowaniem trzeba się pospieszyć, bo jutro będzie drożej.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
2: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Po reklamie.
5: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
6: I zaczynamy standardowo od A4, bo tutaj najwięcej się dzieje. Na początek potwierdzenie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w nawiązaniu do zderzenia się pojazdów przy granicy Polski z Niemcami w miejscowości Jędrzechowice. Tam po godzinie 14 doszło do wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Spodziewajcie się tego, że zwolnicie i utrudnienia przewidywane są na najbliższe 3 godziny. Również bardzo świeża informacja na A4 175 km w kierunku Katowic. Tam w ciężarówce wystrzeliła opona. No i także dobre wiadomości, bo na węźle Pietrzykowice w kierunku Wrocławia, to okolice 148 km, zakończyło się utrudnienie. Tam do rowu wpadł pojazd z przyczepą, na której miał koparkę. Zakończył się również remont nawierzchni na 52 km w kierunku Zgorzelca, to węzeł Krzyżowa. I taka sama sytuacja po drugiej stronie drogi, 31 km na węźle Godzieszów w kierunku Wrocławia, tam także zakończyły się prace drogowe. Nadal widać ogromny zator w kierunku Wrocławia, który rozpoczyna się na wysokości Kostomłotów i kończy dopiero przed Nową Wsią Wrocławską. A jeśli chodzi o resztę dróg, to widać jedynie spowolnienia spowodowane natężeniem ruchu na ekspresowej Trójce od Szczecina przez Gorzów i na Dolny Śląsk. Tutaj przejedziecie bez przeszkód. Tak samo A18, A1 z okolic Gdańska na Śląsk, sprzyjająco również na ekspresowej Piątce, S8 do Łodzi Warszawy i na AOW również sytuacja stabilna. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
7: Autopromocja.
8: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
7: Autopromocja.
9: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzisiejszy program zaczniemy od odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Dlaczego tak szybko chcemy tragedii lub płacić policji? Szczegóły za chwilę. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Autostrady miały być symbolem szybkiej, komfortowej i przede wszystkim bezpiecznej podróży. Tymczasem często stają się miejscem, gdzie kierowcy prowadzą nieustanną grę nerwów. Ktoś jedzie lewym pasem i wyprzedza kolumnę samochodów, a za chwilę w lusterku pojawia się kolejny samochód. Najpierw jako niewielki punkt, ale już kilka sekund później kierowca siedzi już praktycznie na zderzaku i wyraźnie daje do zrozumienia, że chciałby jechać szybciej. To obrazek tak powszechny, że wielu kierowców przestało zwracać na niego uwagę. Problem w tym, że właśnie takie zachowanie należy dziś do najbardziej niebezpiecznych na drogach szybkiego ruchu. Nie jest tajemnicą, że wielu uczestników ruchu uważa takie zachowanie za coś normalnego. Gdy ktoś jedzie 120 km na godzinę, a za nim pojawia się kierowca jedący 140 km na godzinę, bardzo często zamiast zachować bezpieczny dystans, podjeżdża niemal pod sam tył poprzedzającego auta. I już nawet bez użycia świateł drogowych wiadomo, że spieszy mu się tak wyjątkowo, że najlepiej, żebyś przyspieszył, przekroczył prędkość, a po wyprzedzeniu od razu zniknął na prawy pas, bo blokujesz miejsce dla władcy lewego pasa. To nie jest przejaw sprawnej jazdy, a po prostu braku wyobraźni. Największym problemem jest fizyka, której nie da się oszukać. Samochód jadący 140 km na godzinę pokonuje blisko 40 metrów w ciągu jednej sekundy. Zatem nawet kierowca o świetnym refleksie potrzebuje czasu na zauważenie zagrożenia, podjęcie decyzji i naciśnięcie hamulca. Wystarczy gwałtowne hamowanie samochodu z przodu, przeszkoda na jezdni albo nagła zmiana ruchu na drodze i mamy w bagażniku innego kierowcę. W takich warunkach kierujący jadący zbyt blisko staje się pasażerem własnego samochodu, a o losach sytuacji nie decydują wówczas już jego umiejętności, lecz przypadek. I właśnie od tego zaczynają się kolizje i karambole na drogach szybkiego ruchu. Kierowcy często tłumaczą potem, że nie mieli czasu zareagować, a tak naprawdę sami ten czas sobie odebrali. Przepisy jasno określają minimalny odstęp na autostradach i drogach ekspresowych. Powinien on wynosić połowę aktualnej prędkości wyrażonej w metrach. Właśnie ta wolna przestrzeń stanowi margines bezpieczeństwa. I tu pojawia się problem. Pozostawiając tak dużą przestrzeń, zawsze jestem świadkiem zmiany pasa innego kierowcy przede mną, bo przecież zostawiłem wystarczająco dużo miejsca. Wtedy ja muszę odpuścić gaz i zwiększyć odstęp. Kierowcy są też często przekonani, że siedząc komuś na zderzaku, szybciej dotrą do celu. W praktyce różnice czasowe są często symboliczne. W zamian jednak kierowca funduje sobie znacznie większy poziom stresu, większe zmęczenie i ogromnie podnosi ryzyko kolizji. To jedna z najbardziej niekorzystnych proporcji ryzyka do potencjalnego zysku, jakie można spotkać w ruchu drogowym. Nie chodzi tylko o stres, ale też mandaty. Za niezachowanie bezpiecznej odległości grozi dziś od 300 do 500 zł i 6 punktów karnych. Policja wykorzystuje do kontroli m.in. drony oraz urządzenia umożliwiające pomiar odległości pomiędzy pojazdami. To ważne narzędzia, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że problem leży głębiej niż w samych przepisach. Prawdziwym źródłem problemu jest mentalność i przekonanie, że mnie nic się nie stanie, że zdążę zahamować, że mam dobry refleks, że przecież wszyscy tak jeżdżą, a potem wystarczy jeden nieprzewidziany ruch.
0: Autoradio.
1: Na koniec ciekawostka. Tesla wdraża pojazd autonomiczny. Agencja Reutera pisze, że Tesla poinformowała swoich pracowników o przygotowaniach do publicznego uruchomienia Cybercaba, specjalnie zaprojektowanego autonomicznego pojazdu bez pedałów i kierownicy jeszcze w sierpniu tego roku. Auto ma być wdrożone w Austin w Teksasie. Początkowo firma zamierza oferować przejazdy Cybercabami pracownikom poruszającym się po drogach publicznych. Potem pojazdy zostaną włączone do publicznej usługi robotaksi w Austin. Testy wersji produkcyjnej Cybercaba na drogach publicznych zaczęły się w czerwcu, zaś produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Sorry, piszę, muszę pisać, musi być cisza.

0: Zakończenie nawet w stylu takiego Czesława Niemena w czasach swojej świetności, a to była formacja Pocahontas. Lepiej późno niż nigdy, no i warto wziąć sobie te słowa do serca, bo tak naprawdę dopóki możemy wstać rano, to naprawdę możemy wszystko, niezależnie od tego, w jakim miejscu na osi życia się znajdujecie. Zawsze nowa szansa i zupełnie nowa kartka naszej historii. Teraz przed nami zupełnie nowa propozycja, prosto z Hit Planety. Będzie to Matt Me i Bon Follow, następnie zagra dla nas Leniwiec, no i posłuchamy kolejnych wieści z regionu.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Castorama!
8: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
9: Minęła godzina 15.30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Temperatura maksymalna jest z nami, termometry wskazują średnio 27 stopni, no i tak samo jest z nami zachmurzenie, które niestety nabiera na intensywności i o ile jeszcze przed południem w prognozach nie było ryzyka na opady deszczu, to teraz zdecydowanie się to zwiększyło, chociaż jest plus, bo nie będą one zbyt intensywne, prognozowany opad do 4 mm. Ciśnienie w trendzie wzrostowym na barometrach 1009 hektopaskali, wiatr słabnie, porywy do 25 km na godzinę, wieje w kierunku wschodnim, no oprócz tego bardzo dobra widoczność, niemalże idealna jakość powietrza i średnia wilgotność w okolicach 52%.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
11: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejne wieści informacyjnej treści, przedstawi je Beata Nowicka.
12: Decyzję o utrzymaniu obostrzeń na rzece Bóbr podjęła wojewoda dolnośląska.
13: Bezwzględny zakaz kąpieli, połowu ryb oraz pojenia zwierząt w tym rejonie.
12: Krajowy trening reagowania w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 29 sierpnia.
14: Podczas treningu będzie można zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą m.in. rozpoznawania sygnałów alarmowych, postępowania po otrzymaniu ostrzeżenia, np. sprawdzenie treści w mediach.
12: A na początek jeszcze echa tzw. afery powodziowej. Sąd Koleżeński podjął decyzję o wykluczeniu Anny Koniczyńskiej z Koalicji Obywatelskiej. A w Jeleniogórskim Ratuszu wciąż pracują agenci CBA. Wykluczenie Anny Koniczyńskiej z KO to bezpośrednia reakcja na ustalenia, że gigantyczne wsparcie popowodziowe z KAR-u trafiło m.in. do firmy jej męża. Choć była wiceprezes, wnioskowała o odroczenie rozprawy i nie pojawiła się przed sądem koleżeńskim. Partyjni sędziowie uznali, że jej działania drastycznie naruszyły wizerunek ugrupowania. Tymczasem w samym Ratuszu w Jeleniogórze cały czas trwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze sprawdzają około 200 zaświadczeń, które urzędnicy wydali lokalnym firmom. To właśnie te dokumenty posłużyły do wypłaty łącznej kwoty 4,5 miliona złotych. Służby weryfikują teraz krok po kroku, czy urzędnicy rzetelnie sprawdzili, do kogo trafiają publiczne pieniądze. Śledztwo ma już charakter międzynarodowy, bo sprawą zajęła się także Prokuratura Europejska.
11: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
12: Nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bóbr na odcinku od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. Decyzję o utrzymaniu obostrzeń podjęła wojewoda dolnośląska Anna Żabska po wczorajszym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
13: Choć pierwsze badania mikrobiologiczne i radiacyjne uspokajają, urzędnicy czekają jeszcze na kluczowe wyniki analiz osadów dennych. Służby podchodzą do tej sprawy bardzo ostrożnie, stąd decyzja o utrzymaniu w mocy rozporządzenia wojewody. Zakaz oznacza bezwzględny zakaz kąpieli, połowu ryb oraz pojenia zwierząt w tym rejonie. Dobra wiadomość jest taka, że sanepid nie wykazał w wodzie obecności groźnych bakterii. Strażacy sprawdzili też zbiornik w Pilchowicach pod kątem radiacji. Tu również wszystko jest w normie. Woda może być bezpiecznie używana przez straż pożarną. Dlaczego więc zakaz wciąż trwa? Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozszerzył monitoring i bada obecnie 4 dodatkowe punkty. Eksperci sprawdzają przede wszystkim, czy w osadach rzecznych nie ma metali ciężkich. Wody Polskie zapewniają jednocześnie, że koryto rzeki jest w pełni drożne, a zamontowane sondy stale mierzą temperaturę. temperaturę i natlenienie wody. Decyzja o ewentualnym otwarciu akwenu zapadnie wtedy, kiedy będą znane wyniki szczegółowych badań laboratoryjnych. Anna Talkota, Muzyczne Radio.
12: 29 sierpnia w Polsce w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbędzie się Krajowy Trening Reagowania. Jest organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
14: Trening ma być praktycznym przygotowaniem mieszkańców do właściwego reagowania na sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze i sytuacje zagrożenia. Do ogólnopolskiej akcji włącza się również miasto Chojnów. Podczas treningu będzie można zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą m.in. rozpoznawania sygnałów alarmowych, postępowania po otrzymaniu ostrzeżenia, np. sprawdzenie treści w mediach. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zasadami przygotowania do ewakuacji, kompletowania plecaka ewakuacyjnego oraz z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i postępowania wobec zagrożeń. Krajowy trening reagowania ma przede wszystkim charakter edukacyjny i praktyczny, przypominający, że właściwa reakcja na zagrożenie zaczyna się od wiedzy i przygotowania. W Chojnowie punkt instruktażowy zostanie zorganizowany w sobotę, 29 sierpnia, od godziny 9 do 11 na terenie parkingu basenu miejskiego przy ulicy Paderewskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: I won't show you.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: It's big and beautiful.
1: Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
8: Po reklamie.

0: Anthony Cameron i Anissi Reach for the Stars. No, czyli tak jak słychać, wybraliśmy się wspólnie w podróż w poszukiwaniu gwiazd. Dwie już się znalazły, no a po 17 całe 3 godziny będą zarezerwowane właśnie dla Hit Planety, gdzie będziecie świadkami narodzin zupełnie nowych perełek. Ale najpierw jeszcze godzina 16, czyli porządna rozgrzewka z najlepszymi z najlepszych w Best of Muzycznego Radia. A teraz nasz dzisiejszy hit typ od Sylwii Grzeszczak. Bardzo wakacyjny i też taki miał być, bo Sylwia napisała go z myślą o lecie i wakacyjnej miłości, która miała być tylko na chwilę, no ale jednak nie do końca wszystko poszło zgodnie z planem.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Mango. Yeah.

0: gdzie indziej. Każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
6: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 16.
0: Czas na wiadomości.
8: Bony z butelkomatów mają być ważne dłużej, chce tego Ministerstwo Klimatu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla youtubera Stu. Morze północne u brzegów Holandii najcieplejsze od początku pomiarów. Miriam Lipińska. Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w systemie kaucyjnym. Resort chce przedłużyć ważność bonów z butelkomatów. Na razie jeszcze nie zdradza, o ile. Obecnie można z nich skorzystać przez 30 dni. Kolejną nowością ma być włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek, tak zwanych małpek. Wiceminister Anita Sowińska zapewnia, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień.
9: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
8: Wiceminister dodaje, że zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku. Zamiast po stronie chorych, prezydent stanął po stronie szarlatanów. To komentarz premiera Donalda Tuska po decyzji Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. lex szarlatan, czyli prawo pozwalające skutecznie walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Choć eksperci z Kancelarii Głowy Państwa nie mieli wątpliwości, że cel ustawy jest słuszny, to jednak uznali, że rozwiązania w niej zawarte są zbyt daleko idące, uderzające w wolność prowadzenia działalności, takiej jak na przykład zielarstwo, a także godzące między innymi w wolność badań naukowych. Dlatego prezydent zaproponuje swój projekt, mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
10: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa, nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
8: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara pseudolekarza zmarła. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi znanemu jako Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności. Śledczy mają zamiar poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Youtuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. O tym, że zostanie za kratami, zdecydowała obawa matactwa. Stu grozi do 15 lat więzienia. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już 3 tony śniegu. Ryb, a tylko wczoraj tonę. Wszystko przez toksyczny glon, złotą algę. Służby starają się ograniczyć jej rozprzestrzenianie. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno-Duże. W razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
11: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim elementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
8: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla ryb, powodując ich chśnięcie. Morze Północne u wybrzeży Holandii jest rekordowo ciepłe. W zeszły weekend temperatura wody wyniosła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów, czyli od ponad 40 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji, między innymi dla ekosystemów i rybołówstwa. Poprzedni rekord padł w 2018 roku.
0: To były wiadomości.
4: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: I zaczynamy od A4, gdzie w tej chwili mamy najpoważniejszy punkt zapalny na mapie. Na dolnośląskim odcinku A4 w kierunku Wrocławia, od Sokolników aż za Nową Wiesię Wrocławską, czeka na Was potężny wielokilometrowy zator. Przerywany. Bardzo ciasno jest również na dojeździe do A4 od strony węzła Wrocław Południe. W stronę Opola i Katowic zwolnicie punktowo w rejonie węzła Brzezimierz, natomiast dalej przejazd odbywa się już płynnie. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia tutaj spowolnienia występują na samym węźle łączącym go z A4. Z kolei trasa ekspresowa S8 w kierunku Łodzi i Warszawy, sytuacja jest stabilna. Jeśli chodzi o trasy S3, autostradę A18, także autostradę A1, S5 i S6, tutaj poza spowolnieniami ruchu ze względu na natężenie tego ruchu nie ma większych utrudnień i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
4: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
4: Autopromocja.
0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Senti da lontano questa musica, sale come il gin con l'acqua tonica.

0: Miło się z wami ponownie spotkać, a jeszcze milej pogadać o nowych piosenkach i jeszcze nowszych albumach. Artur Rojek, Trio Jungle i Patryk Skoczyński w rolach głównych dzisiejszego spotkania. Zatem otwieramy Music News i zaczynamy. Tomek Dudkiewicz, hej hej, witajcie i posłuchajcie. Mira Fiori to kolejna odsłona nowego rozdziału w twórczości Artura Rojka. Opowieść o lecie, wolności i potrzebie przerwania schematu. O tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia. Utwór Mira Fiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje, opowiada Artur. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie, dodaje artysta. Mira Fiori to kolejny singiel, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera albumu zaplanowana jest na 18 dzień września. Intrygujący tytuł płyty nie jest przypadkowy. To słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura, które poruszyły go na tyle mocno, że postanowił tak zatytułować swój najnowszy album. I to na nim znajdziecie piosenkę Mira Fiori, którą już gramy w muzycznym radiu. Tymczasem laureaci Brit Awards brytyjskie Trio Jungle prezentuje swój najnowszy album Sunshine. Na przestrzeni 11 utworów Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito rozwijają charakterystyczne dla grupy połączenie soulu, disco, hip-hopu i elektroniki, jednocześnie otwierając nowy rozdział w swoim brzmieniu. Sunshine jest płytą pełną ciepła, przestrzeni i bogatych harmonii wokalnych. Lirycznie album skupia się na bliskości, nadziei i akceptacji, oferując słuchaczom dawkę optymizmu i spojrzenie w stronę jaśniejszej przyszłości. Sunshine to również pierwszy album zespołu Jungle nagrany przez Lydię Kito już jako pełnoprawną członkinię zespołu, obok jego założycieli Jay Lloyda i Toma McFarlanda. To właśnie jej głos znajduje się w centrum wielu kompozycji, a wspólne harmonie całego tria nadają płycie wyjątkowy charakter. Music News. A propos nowych albumów, na rynku ukazał się długo oczekiwany debiutancki krążek Patryka Skoczyńskiego zatytułowany Przed i Po. To wyjątkowa opowieść o poszukiwaniu własnego głosu, dojrzewaniu artystycznym i odnajdywaniu brzmienia, które najpełniej definiuje wrażliwość młodego twórcy. Muzyka Patryka to przede wszystkim melodyjny pop. Jej cechami rozpoznawczymi są bezkompromisowo emocjonalne, osobiste teksty oraz nowoczesna, świeża produkcja. Praca nad materiałem trwała aż 6 lat. Był to czas intensywnych poszukiwań i poznawania samego siebie. Krążek Przed i Po to kompozycyjna klamra łącząca dwie natury artysty. Z jednej strony jego subtelną, wrażliwą duszę, z drugiej tę bardziej wyrazistą, pełną energii pop-rockowego zacięcia. Album to spójna opowieść, która prowadzi słuchacza przez różne etapy emocjonalne. Dzięki połączeniu nośnych melodii z głębokimi tekstami płyta ma szansę stać się jednym z najciekawszych pop-rockowych debiutów tego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Margaret z piosenką Róża, Mark Ambor, jego nowy singiel The Proof i Tayot z utworem Let the People Shout. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: 24K Golden i Travis Barker In My Head w Best of Muzycznego Radia. No a w waszych głowach może pojawić się jedno słowo. Hit Planeta, no i to właśnie ona wystartuje już za niespełna 40 minut, a przed nami jeszcze Enrique Iglesias, Blue, no i kolejny raport regionalny.
1: Best of, to co najlepsze w Muzycznym Radiu.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
4: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
0: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump, blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 16.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Lada moment zacznie się robić coraz chłodniej. Nadal znajdujemy się w towarzystwie temperatury maksymalnej, która wynosi od 23 do 27 stopni w cieniu, no a dziś mamy jego dominację. Jeśli chodzi o opady deszczu, które są prognozowane, pojawią się u nas dziś niemalże na pewno. Na radarach można zauważyć naprawdę sporo deszczowych komórek, które obecnie są na wysokości czeskiej Pragi i zmierzają w kierunku Dolnego Śląska. Słońce zachodzi dziś 3 minuty po godzinie 20, a w nocy od 16 do 17 stopni. Wiatr wschodni, średnia prędkość w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do 25 km na godzinę, ciśnienie rośnie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A przed nami ostatni popołudniowy raport regionalny. Przedstawi go Beata Nowicka.
8: W Dzierżoniowie koniec drogowych utrudnień. Coraz bliżej w stolicy Karkonoszy wkrótce rozpoczną się odwierty w poszukiwaniu nowego źródła wód termalnych.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: A na początek stolica Karkonoszy. Głowy poleciały w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a do Jeleniogórskiego Ratusza weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne. To efekt afery wokół milionowych dotacji powodziowych, które miały trafić do osób niedotkniętych kataklizmem. Kontrola w Jeleniogórskim Ratuszu trwa. Agenci od wczoraj zabezpieczają dokumenty i przesłuchują urzędników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Mieszkańców. Służby sprawdzają około 200 zaświadczeń popowodziowych, bo właśnie te dokumenty otworzyły trzem przedsiębiorcom drogę do otrzymania skaru 4,5 miliona złotych. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że woda nigdy nie zalała ich nieruchomości, a beneficjentami okazali się bliscy powiązani z odwołanymi już władzami agencji. Rzecznik magistratu Marcin Ryłko zapewnia, że urząd w pełni współpracuje ze służbami. Jak już informowaliśmy, sprawa ma już wymiar międzynarodowy, bo własne śledztwo rozpoczęła Prokuratura Europejska, a wczoraj Sąd Koleżeński wykluczył ze struktur KO Koniczyńską. W tle ważą się losy marszałka województwa. Do tego tematu będziemy powracać. A teraz powracamy do poszukiwania nowego źródła wód termalnych w Jeleniej Górze. Wkrótce rozpoczną się odwierty. Blisko 20-milionową inwestycję zaplanowano na głębokość 2,5 tysiąca metrów. Przede wszystkim gorącą wodę chcemy wykorzystać do celów grzewczych, a potem, jeżeli będzie to możliwe, także do celów rekreacyjnych, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
1: plac już jest prawie, że w 100% przygotowany do tego, żeby wiertnia tam stanęła. Z tej informacji, które uzyskaliśmy w koniec sierpnia, początek września, ja zakładam, że bardziej początek września wiertnia zacznie zjeżdżać do Jeleniej Góry, czyli mniej więcej 2-3 tygodnie na postawienie wiertni i koniec września powinna zacząć wiercić.
5: Urządzenie jest pokaźnych rozmiarów. Jak będzie tu transportowane, to mogą pojawić się utrudnienia w ruchu.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli to jest pojazd o zwiększonym gabarycie, to występuje do nas z taką informacją i my w tym momencie jako Wydział Komunikacji dajemy możliwość przejazdu takim pojazdom o zwiększonych gabarytach i też jednocześnie zabezpieczenie ze strony policji jest.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: I na koniec przenosimy się do Dzierżoniowa, gdzie jesienią kierowcy pojadą wyremontowaną już ulicą Kielińskiego. Inwestycja zakończy się szybciej niż przewidywano. Kończy się też budowa obwodnicy miasta.
10: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. Dobra informacja, umowa przewidywała zakończenie inwestycji na początek styczeń przyszłego roku, natomiast na pewno w okolicach września, października będzie ona zakończona. Widać już tam, że są prace końcowe prowadzone. To, co najtrudniejsze, to, co najbardziej czasochłonne jest za nami, więc jeszcze raz powiem, przełom września i października będzie ulica Kielińskiego na tym odcinku oddana do użytku. Również dobra informacja, 22 października otwarcie obwodnicy Dzierżoniowa na całej długości.
8: Remont Kielińskiego trwa od marca ubiegłego roku. To ważna droga wylotowa w kierunku Pieszyc, a przebudowywany jest odcinek od przejazdu kolejowego do ronda przy obwodnicy. Teraz zostały już głównie prace wykończeniowe.
10: Wyobrażamy sobie i jesteśmy przekonani i wierzymy i liczymy na to, że 90% tych tirów przede wszystkim pojedzie obwodnicą, co dla Dzierżoniowa już stricte, dla samego miasta będzie odciążeniem niesamowitym, bo ekologia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, funkcjonalność, wygoda, wszystkie atuty, które zyskamy na tym, że pojazdy pojadą, te duże szczególnie, obwodnicą naszego miasta, więc tutaj korzyści są niesamowite.
8: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, it's Anna Gray and you're listening to my song Aloe on Muzyczne Radio.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.

0: Carl Kraus, Kwalko, Neston, no i Without You. Mamy 16 minut do godziny 17 i za te 16 minut usłyszycie się po raz kolejny z najlepszymi, najgorętszymi nowościami na Hit Planecie. Również usłyszycie się z Sebastianem Wysoczańskim, który już na was czeka, zwarty i gotowy. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Udanego dnia, pogody ducha, no i do usłyszenia.
1: Best of. To są najlepsze w muzycznym radiu. I keep it sway until the last dance. You can be my Mary Jane.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Uwaga na gwałtowne burze. Są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Pendolino wreszcie się rozpędzi. Miriam Lipińska. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Może tam spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniami przed możliwymi przerwami w dostawach prądu, dlatego warto wcześniej m.in. naładować telefon. Niespokojnie może być przez całą noc. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie pumy dostali od znanej im osoby, dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Za granicą co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
4: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
3: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
5: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
3: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po
2: 17:00.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
2: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta. Startuje na dobre.
6: Witamy i zapraszamy, bo po godzinie 17 startujemy na dobre do naszego muzycznego świata. Sebastian Wysoczański, bardzo mi miło, że mogę być razem z Wami i oczywiście my polecamy się na najbliższe 3 godziny. Czwartkowe popołudnie z naszą stacją w towarzystwie dwóch nowości, które już teraz Wam polecać będziemy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
6: Oto Siri i Feel It All My Day. Za chwilę Fastboy Music Sounds.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.
3: Hello there, I'm Marco.
4: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
5: Hello, my name is Weird Cranberry.
6: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Musician Radio. Hit Planet Air.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Pierwsza dzisiejsza nówka, która zajmuje miejsce 40. Tyler Show, The Other Side. Od tego zaczynamy i to będzie z całą pewnością utwór, który coraz częściej w muzycznym radiu polecać wam będziemy.

Wiktor Waligura i dziewczyny z ekipy Lore. Terapia dla par w pierwszej części hitplanetarnego spotkania. Tak, gramy prosto z miejsca 37.

0: Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangielfeski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.nasze-zo.pl.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Morten Birch.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
0: Najnowsza lista w Polsce.

Keep on moving, keep me moving. Tak w muzycznym radiu gramy podczas naszego czwartkowego już w zasadzie popołudniowego spotkania. Hit Planeta i muzyczne radio. Podczas dzisiejszego zestawienia polecać wam na pewno będziemy premiery. Premiery, które jako pierwsi już usłyszycie właśnie w muzycznym radiu. No i mamy nadzieję, że coraz częściej będziemy się wspólnie właśnie z tymi premierami spotykać. No to proszę bardzo, pierwsza dzisiejsza premiera teraz to Alex Warren z nagraniem Rescue.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: This is Darude.
3: What's up, this is David Guetta.
4: Hey, this is ATB.
5: Hi, we are Bleng and Jones.
6: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Benny Blanco i Tel Video Lala to są dźwięki, które w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania wam polecamy i to są dźwięki, które no obiecujemy, będziemy po nie sięgać coraz częściej. Muzyczne radio popołudniową porą w towarzystwie nagrania River. Teraz Cheat Codes.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Burzowo dziś wieczorem, szczególnie na południu Polski, są alert. Początek rewolucji w leczeniu raka zapowiadają eksperci, chodzi o Czerniaka. Rośnie bilans ofiar w Kijowie. Moskwa wykorzystuje braki pocisków u Ukraińców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Alert przed burzami już obowiązuje albo niebawem zacznie obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alertę RCB na komórki. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia wyższe, bo drugiego stopnia przed burzami wydane są dla świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
3: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
2: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na nowotwór skóry Czerniaka. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane. Jak mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii w Krakowie, przedstawiciel Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomagać w leczeniu.
4: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
2: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania ponad 1000 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, o czym Tomasz Orchowski.
5: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Oczekuję, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych.
6: Naszym obronnym operacjom i naszym naступальnym dziejem.
5: Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
2: Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Sprawdzamy, co dzieje się na naszych trasach. Na dolnośląskich drogach najpoważniejsze dzisiejsze utrudnienia było na 4 w rejonie Pietrzykowic w kierunku Wrocławia i Katowic. Przed południem tam z autostrady wypadł dostawczak przewożący na przyczepie Miki Mini taką kopareczkę, można powiedzieć. Zablokowany był jeden pas, a zator sięgał 14 kilometrów. Służby zakończyły działania już jakiś czas temu, natomiast tam jeszcze mogą odbywać się utrudnienia i tam faktycznie możemy mieć problem. Kierowcy powinni zachować oczywiście wzmożoną ostrożność w tym rejonie. Na S3 między Polkowicami a Lubinem utrzymują się zaplanowane roboty z ograniczeniami prędkości. S5 również tam trzeba liczyć się z zwężeniami związanymi z pracami drogowymi. Autostradowa obwodnica Wrocławia S8 oraz na DK3 między Jelenią Górą a Bolkowem. Tam nie informujemy o nowych zdarzeniach, tam wszystko wszystko aktualnie jedzie płynnie. Na dalszej S3, S5 jest S8, również bez świeżego, potwierdzonego wypadku.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
8: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
1: Richard Durant w naszych propozycjach i Move.

0: Martyna Brochna z nagraniem Kasztanowcy to kolejna propozycja, która czeka na wasze punkty i głosy, które możecie oddawać na Muzyczny Radio.pl i teraz na naszym Facebooku. A więc polecamy i zapraszamy, bo mamy nadzieję, że Kasztanowce od Martyny Brochny lada moment będą coraz częściej pojawiały się na Hit Planecie i w Muzycznym Radiu. Wracamy do was za chwilę.
1: Reklama. A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Axwell and
4: in Grosso.
5: Hi, my name's Sia.
6: Hey guys, my name is Sam Walker.
7: Hey guys, I'm Zara Larson.
8: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: pogonimy ten kawałek do reklamy. Posiedzimy, pokwaszymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień.
1: Ale nam się ta piosenka spodobała. Sokół i Clear Mind, Enklawa. Pokwarzymy to nagranie, które w drugiej części dzisiejszego spotkania pojawia się na miejscu 23. A my już teraz możemy obiecać, że coraz częściej będziemy sięgać właśnie po ten oto utwór. Muzyczne Radio Lato i czwartkowa hit Planeta na falach naszej stacji, a w kolejce m.in. The Art of Letting Go.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Rag and Bone Man.
4: Cześć, Agnieszka Chyliska.
5: Hi, my name is Johnny Sierża.
6: Hi, I'm Sharon Ford Invitation.
7: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Blanka i FIFA Sound z nagraniem Yeyeyo. To są melodie, które polecamy wam podczas drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. A jeśli pytacie o nagrania, które my typujemy jako hity, takie naprawdę mocne, wakacyjne jeszcze przeboje, to na pewno nie sposób przejść obojętnie obok tego to utworu. Mark and Cremont i

Sally B, Lonely Girl. Kolejne nowości, które polecamy waszej uwadze. Jeśli pytacie, jakie to dziś miejsce, to my oczywiście ochoczo odpowiadamy. Miejsce 19 podczas naszego dzisiejszego spotkania. To są melodie, które na pewno coraz częściej słuchać będziecie w muzycznym radiu i mamy nadzieję, że właśnie to Lonely Girl przypadnie wam do gustu i zostanie w głowach na długo. Czas na kolejną premierę, czas na kolejne nagranie, które myślę jako pierwsi usłyszycie właśnie w muzycznym radiu. Zatem proszę bardzo, dajcie koniecznie głośniej o to Salmi G, Message to the World, premierowo już teraz.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Hello, I'm DJ Antoine.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hey, I'm Mogwai.
7: Hey, everybody, this is Ina.
8: Hey, hey, John Gibbons here, and you're listening to Hit Planeta, your favorite music chart on Muzyczna Radio.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Bero znamy doskonale na falach muzycznego radia i ten oto projekt podbijał przez bardzo długi czas również listę top30.pl. Zaproszenie dla was na najbliższą sobotę po godzinie 13. Tymczasem teraz Wild at Heart, cały czas w drugiej części dzisiejszego lądowania.

All Summer With You w drugiej części dzisiejszego spotkania. Pitbull już teraz staje do rywalizacji tej muzycznej o najwyższe miejsca na naszej hit planecie. Posłuchajcie koniecznie.

0: Human z nagraniem Jump on to My Wave. Kolejna nowość, którą polecamy wam już w zasadzie chyba mogę powiedzieć taką prawie wieczorową porą w muzycznym radiu, bo to już siódma prawie na zegarach, a to oznacza, że wracamy do was dosłownie za chwilę z kolejnymi wiadomościami z regionu. Tuż po wiadomościach słów kilka o tym, co na dolnośląskich i nie tylko terasach.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
4: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyny.

0: opartą naukowo.
1: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawiane w okolicach lotniska w Jasionce. Nowe lokalizacje potwierdził dziś szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działania. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
1: W nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko potwierdziło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tymczasem w Kijowie ogłoszono czwarty dziś alarm przeciwlotniczy. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Zestrzelony rosyjski dron spadł na budynek centrum biznesowego, a w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba, natomiast dwie zostały ranne. Trwa akcja poszukiwawcza w budynku. Wcześniej informowaliśmy o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych dzisiejszych ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. To ma być jak list w butelce, ale w kosmosie. Kolejne dzieła także polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. O tym Bartosz Kądziołka.
3: Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta. Mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
4: To jest milioner z duszą, z sercem.
3: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
4: To będzie leciało rakietą Elona Muska i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
3: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
1: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 19:00
5: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
5: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
7: Posłuchajcie koniecznie, bo to są melodie, które będziemy właśnie teraz Wam proponować. Alan Walker i Pain.

0: To są melodie, które polecamy Wam już w zasadzie w trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania. Zatem, proszę bardzo, obiecujemy, że coraz częściej będziemy sięgać po to nagranie. Tymczasem my teraz sięgamy do naszych raportów z dróg.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Prawie można powiedzieć, że to już wieczór, zatem wieczorem na dolnośląskich drogach najważniejsze potwierdzone utrudnienie jest na A4. W rejonie pierwszego kilometra autostrady doszło do zderzenia pojazdów. Zajęty jest tam prawy pas, a ruch odbywa się lewym. Według GDD KIA utrudnienie powinno zakończyć się około godziny 20. Na pozostałych sprawdzanych odcinkach A4 nie ma obecnie nowszego potwierdzonego zdarzenia. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia, Dolnośląskiej S3, S5, S8 służby nie informują o nowych wypadkach ani o kolizjach. Kierowcy powinni natomiast pamiętać o trwających lokalnie robotach drogowych i oczywiście zwężeniach. Bez świeżego komunikatu pozostaje także DK3 między Jelenią Górą a Bolkowem. Na dalszych odcinkach S3 w kierunku Zielonej Góry i Gorzowa, S5 w stronę Leszna oraz S8 w kierunku Łodzi służby nie zgłaszają nowych zdarzeń.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie.
4: Salut, c'est Antoine Clamaron.
5: Hi, we are Icona Pop.
6: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce.

0: Ależ to idzie, ależ to brzmi. Alan Walker, Ava Max, Fade w Muzycznym Radiu bardzo, bardzo wysoko, bo to nagranie pojawia się dziś, drodzy Państwo, prosto z miejsca 11, a to oznacza, że pierwsza dycha już w zasadzie przed nami.
1: Hit Planeta.
0: Ale jeszcze wcześniej, trzecia dzisiejsza premiera McCoy, Dopamin.

0: Noworoczny hit na miejscu numer...
1: Prosto z jeszcze nie naszego głównego zestawienia, ale prosto z naszej poczekalni. Ja mam nadzieję i bardzo mocno w to wierzę, że lada moment będziemy już mogli powiedzieć, że z miejsca, no przede wszystkim tego najwyższego. Gramy propozycja Jaded. Posłuchajcie.

0: Odrobinę się dziwię, że to nagranie pojawia się na 27 minut przed godziną 20, bo myślałem wcześniej, że jeśli chodzi o nagranie Here in My Arms, Enjoy the Silence od Armina Van Burena i Silver Panda, to będziemy ten utwór grać bardzo wysoko, czyli tuż przed 20, dosłownie na kilka minut przed 20. Ale tutaj proszę, miejsce 10 dziś, więc mam nadzieję, że jeszcze ta piosenka, tak jak wcześniej, powędruje na te najwyższe pozycje. Muzyczne radio popołudniową porą pędzimy w górę, bo tutaj nieco wyżej, na 9, pojawia się kto?
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Pojawia się Skuba z piosenką Życie jest piękne.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 20.
1: Czas na wiadomości.
5: Ceny paliwa spadły, ale nie tak, jak zapowiadał premier. W areszcie pozostanie popularny youtuber Stu, przejdzie sporo badań. Zagrożenie powodzią na południu Polski służby meteo uspokajają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy od 4 dni tankują benzynę taniej. W poniedziałek w życie wszedł pakiet ceny paliw niżej 2,0. Na razie na 2 tygodnie i póki co skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr niż przed wprowadzeniem pakietu, a cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Skala obniżek mogłaby być większa, gdyby nie to, że w ostatnich dniach rosły hurtowe ceny paliw, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: To jest właśnie ta różnica, którą powinniśmy płacić mniej, gdyby nie wzrost cen hurtowych na rynku krajowym.
5: Podwyżki na rynku hurtowym to z kolei wina niepewności związanej z sytuacją wokół ciśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Popularny youtuber Stu pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury w jego sprawie. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności mógłby mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby zakończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem youtubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
7: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
5: Teraz Stu ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Za wszystkie zarzucane czyny youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Południowej Polsce na ten moment nie grozi powódź i powtórka z 2024 roku uspokajają służby meteo. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów o możliwych rekordowych ulewach i utworzeniu się niżu genmańskiego. Wiele z nich według specjalistów jest przesadzonych, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
8: Jak mówi mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, problem polega na tym, że większość internetowych prognoz opiera się na pojedynczych modelach, zazwyczaj tych skrajnych.
9: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia.

0: Choć ryzyko wystąpienia niżu faktycznie istnieje, zwłaszcza że Morze Śródziemne jest w tym roku rekordowo gorące, a to kluczowy czynnik w przypadku dużych ulew na południu Polski.
1: Niemniej jednak te prognozy są niestabilne, one raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują. Jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
0: IMGW zapewnia, że to robi.
2: Dziś alert przed burzami obowiązuje w 8 województwach południowo-wschodniej Polski. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagościła literatura portugalskojęzyczna w ramach 15. Festiwalu Literacki Sopot, mówi dyrektor festiwalu Marta Czarnecka.
3: To też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
2: W programie jak co roku są spotkania z pisarkami i pisarzami, także polskimi.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzepnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Muzyczne Radio Lab.

0: i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: 9 minut po 20, to Muzyczne Radio w czwartek, zapraszająco uśmiecha się do was, no licząc na to, że wykręcicie nasze zaczarowane cyferki 7 5 7 6 4 6 6 4 6 5. Dżem, mydło, powidło przed nami. Pierwsza osoba, dobry wieczór, witam, słucham, halo.
3: Witam, Marek Zieleni Góry. Mhm. Sprzedam Volkswagena Turana, 2,7 rok, waliczny diesel, 140 koni. Oprócz tego Nissanka Note, 2,6 rok, 1,5 w dieselku. I Felgi mam 17, to ponami 225, 45, 17. Wszystko pod telefonem. 692, 100, 358. Pozdrawiam.
2: Ja też pozdrawiam, dziękujemy.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Dobry wieczór, witaj, słuchamy.
4: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Tak. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Dżemik, słuchamy, dobry wieczór, halo. Halo, halo, dobry wieczór.
5: Halo, halo, dobry wieczór. Dzwonię z Bolesławca. Mm-hmm. Do sprzedania mam Skodę Octavię, jedynkę, 2003 roku. Auto przywiezione z Niemiec, z przeznaczeniem na części. Za auto jest 900 zł. Oraz do sprzedania mam Golfa 6, 1,4 benzynka, po wymianie łańcucha rozrządu, oleju i pompy paliwa. Stan bardzo dobry, nie wymaga wkładu finansowego i więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132.
2: Dobra.
5: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękuję i witam. Dobry wieczór, halo.
6: Dobry wieczór. Mam do sprzedania działkę siedliskową o areale 1072 m2.
2: A gdzie?
6: W Nowogrodźcu. I więcej informacji pod numerem 725 925 737. Dziękuję.
2: Ja też dziękuję, kłaniam się.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Dobry wieczór, witamy, proszę bardzo, halo.
7: Witam, Maciej Niepek. Tym razem mam troszkę...
2: Halo, Mieciu?
7: Tak, jestem.
2: Gdzieś mi tam, giniesz mi tam gdzieś przez tworze.
7: Tak, bo myślałem, że wyłączony zostałem. Tym razem mam do sprzedania...
2: Tak?
7: Do sprzedania troszkę stare meble. To jest taka bardzo stara komoda czasów jakichś międzywojennych. Mhm. Lat 3 centymetry granit. To nadaje się gdzieś do bufetu, do restauracji, do tego krzesła, tam takie rzeczy różne jeszcze. No i Mysłakowica mam do sprzedania lub do wynajęcia kawalerkę, do Karpacza wjazd, 2 pokoje do wynajęcia, jest mieszkanie. No i szukam, mówię, cały czas jakiegoś konkretnego gościa do prowadzenia tej myjni, bo mówię, ja już mam taki wiek, że z tym chcę kończyć, a to jest bardzo dobry interes, dobre miejsce. Mhm. Na pewno nie straci.
2: Dobra.
7: Mój telefon 622-84-80.
2: Mieciu, dziękuję. Tak. Najlepszego, pa.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Witamy, słuchamy, dobry wieczór.
8: Dobry. Dobry wieczór. Halo.
2: No słuchamy, proszę bardzo, można mówić.
8: Do sprzedania mam instrumenty muzyczne dęte. 2 klarnety B, i 3 saksofony. Trzy saksofony altowe i 2 tenorowe.
2: Dobrze.
8: Dziękuję. Aha, numer telefonu 781.
2: Tak.
8: 781-560-810. Dziękuję, dobranoc.
2: Dziękuję.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Witamy, słuchamy, dobry wieczór, halo.
9: Dobry wieczór, Grzegorz. Mam do sprzedania Hyundai i35 z 2013 roku. 2 litry diesel, kolor biały. 4x4, auto nie wymaga wkładu finansowego. I drugie ogłoszenie, sprzedam rower damski na kołach 28 damka. Mhm. Informacje pod numerem telefonu 667.
2: Tak.
9: 883.
2: Jest.
9: 305.
2: I na końcu.
9: Dziękuję, pozdrawiam prowadzącego.
2: 305, dziękuję i witam. Dobry wieczór, halo.
10: Witam, dobry wieczór. Dzwonię z okolicy Jeleniej Góry. Chciałem ponowić ogłoszenie, mam do sprzedania dwa auta. Pierwszym jest Opel Insignia. Diesel 2013 roku, 140 koni, 2 litry, kombi, czerwona perła, użytkowany przez kobietę, niezniszczony, zadbany, autko fajnie się reprezentuje, a drugim autem jest świeżo sprowadzone, zarejestrowane, ubezpieczone, gotowe do jazdy, jest to Citroen Jumper 2014 roku, końcówka, październik, jest to bus 3-osobowy, w bogatej wersji 3 litry, 177 koni, a więcej informacji udzielę pod numerem 695 112
2: tak.
10: 363. Dzięki, życzę miłego wieczoru.
2: Dziękuję, dziękuję. Ostatni telefon. Witam, dobry wieczór. Halo.
11: A, dobry wieczór, witam cię Maciej, jesteś na Arturze Kwiecki.
2: Dawno cię nie było, co się działo?
11: No, kurde, wyjazdy, wiesz, zagranica.
2: A, rozumiem. Kariera.
11: Kariera zawodowa.
2: Numer, no co tam masz? Mów, opowiadaj.
11: Macieju, słuchaj, ja mam dwa baniaki do ciepłej wody użytkowej z Niedzlewki. Jeden jest 250 litrów stojący, a drugi jest 160 litrów. I sprzedam go w okazyjnej cenie. Więcej informacji pod telefonem 513.
2: Tak.
11: 620, 608. Pozdrawiam cię, Macieju.
2: 608. Uściskaj całą wieżę i okolice. Witam, dobry wieczór, halo.
12: No, kłaniam się. Mhm. Mam do sprzedania Opla Astra H, 2004 rok, 1.6, benzyna gazem, aktualne badania techniczne, tempomaty, elektryczne szyby, elektrycznie ustawiana kierownica i to wszystko pod numerem 696-116-157.
2: Tak.
12: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, uściski.
1: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
2: Matam, follow Muzyczne Radio. 16 minut po 20 wieczorową porą. Pozdrawiamy i zapraszamy i namawiamy do słuchania. Dobrego klimatu.

Music News wracają i zapraszają na spotkanie z Trojem Sivanem, z zespołem Oasis i debiutantką na muzycznej scenie Olą Piłat. Jeśli jesteście gotowi, to sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Troy Sivan otwiera nowy etap kariery singlem She's the Best. To tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu artysty, którego premierę zaplanowano na 9 października. Utwór rozpoczyna się od recytowanych wersów, pod którymi stopniowo narastają partie gitar, smyczków i syntezatorów, by ostatecznie eksplodować euforycznym refrenem. Nowy singiel artysty jest kompozycją organiczną i pełną życia, zarazem subtelną, przewrotną i głęboko czułą. She's the Best to obraz mojego życia we wszystkich jego nastrojach i kolorach, mówi Troy o swoim nowym albumie. Opowiadam na nim o intensywnych wzlotach ostatnich kilku lat, ale także o samotności i tęsknocie, które kryły się pod ich powierzchnią. To album chaotyczny, wielowarstwowy, organiczny, niespokojny i pełen życia. Czuję, że pokazuje mnie w najbardziej prawdziwej i twórczej odsłonie, jaką kiedykolwiek udostępniłem światu, dodaje artysta. Music News. Tymczasem zespół Oasis zaprezentował pierwszy pełny zwiastun filmu dokumentalnego Oasis Don't Look Back in Anger. Produkcja skupia się na reaktywacji zespołu i trasie Oasis Live 2025, a w filmie po raz pierwszy od ponad 20 lat zobaczymy wspólny wywiad z Liamem i Noelem Gallagherami. Premiera kinowa odbędzie się 11 września. Oasis Don't Look Back in Anger ma być nie tylko zapisem koncertów, ale przede wszystkim opowieścią o emocjach związanych z powrotem zespołu na scenę. W filmie znajdą się materiały z prób, zza kulis i z występów podczas wyprzedanej trasy Live 25. Twórcy wykorzystali również wcześniej niepublikowane nagrania, w tym materiały pokazujące przygotowania braci do pierwszych koncertów. W opublikowanym zwiastunie słyszymy m.in. Noela mówiącego: piosenki to jedno, ale zapomniałem, co Liam znaczy dla ludzi. Z pewnością nie byłem przygotowany na tak ogromny wybuch emocji, na świadomość tego, co to wszystko znaczyło dla ludzi. Premiera dokumentu zbiega się z kolejnymi spekulacjami dotyczącymi przyszłości zespołu. Coraz częściej pojawiają się informacje, że grupa może w przyszłym roku ponownie ruszyć w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Wśród nieoficjalnych planów wymienia się m.in. kilka koncertów w Manchesterze oraz powrót do Newport. I na koniec debiutantka Ola Piłat, zwyciężczyni plebiscytu na ulubionego uczestnika widzów 9. edycji programu The Voice Kids, która oficjalnie debiutuje na rynku muzycznym. Do muzycznego radia trafił właśnie jej pierwszy singiel zatytułowany Dotknę Gwiazd. Utwór będący nagrodą przyznaną przez internautów i telewidzów to pełna pozytywnej energii propozycja skierowana do rówieśników młodej wokalistki. Piosenka Dotknę Gwiazd to porywający, optymistyczny utwór, którego głównym przesłaniem jest odwaga w dążeniu do celu. Ola dzieli się ze swoimi słuchaczami dojrzałą postawą i przekonaniem, że dzięki ciężkiej pracy oraz wierze we własne możliwości, nawet najbardziej odległe marzenia są na wyciągnięcie ręki. Chciałabym, aby ten utwór dodawał otuchy i skrzydeł każdemu, kto boi się zrobić ten pierwszy krok w stronę swoich marzeń. Ten singiel to dla mnie dowód na to, że warto marzyć i walczyć o siebie, podkreśla młoda artystka. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kolejne gorące i w dalszym ciągu wakacyjne premiery. Alex Warren i Rescuer, Ania Szlagowska z piosenką Halina i Power of Stellar z najnowszą propozycją The Man Without Reflection. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy. Muzyczne Radio.

0: Let your mind be free.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
3: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. W Dzierżoniowie koniec drogowych utrudnień. Coraz bliżej w stolicy Karkonoszy wkrótce rozpoczną się odwierty w poszukiwaniu nowego źródła wód termalnych. Legnica otrzyma 700 tysięcy złotych na modernizację kortów przy ulicy Sejmowej.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
3: A na początek stolica Karkonoszy. Głowy poleciały w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a do Jeleniogórskiego Ratusza weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne. To efekt afery wokół milionowych dotacji powodziowych, które miały trafić do osób niedotkniętych kataklizmem. Kontrola w Jeleniogórskim Ratuszu trwa. Agenci od wczoraj zabezpieczają dokumenty i przesłuchują urzędników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Mieszkańców. Służby sprawdzają około 200 zaświadczeń popowodziowych, bo właśnie te dokumenty otworzyły trzem przedsiębiorcom drogę do otrzymania skaru 4,5 miliona złotych. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że woda nigdy nie zalała ich nieruchomości, a beneficjentami okazali się bliscy powiązani z odwołanymi już władzami agencji. Rzecznik magistratu Marcin Ryłko zapewnia, że urząd w pełni współpracuje ze służbami. Jak już informowaliśmy, sprawa ma już wymiar międzynarodowy, bo własne śledztwo rozpoczęła Prokuratura Europejska, a wczoraj Sąd Koleżeński wykluczył ze struktur KO Annę Koniczyńską. W tle ważą się losy marszałka województwa. Do tego tematu będziemy powracać. A teraz powracamy do poszukiwania nowego źródła wód termalnych w Jeleniej Górze. Wkrótce rozpoczną się odwierty. Blisko 20-milionową inwestycję zaplanowano na głębokość 2,5 tysiąca metrów. Przede wszystkim gorącą wodę chcemy wykorzystać do celów grzewczych, a potem, jeżeli będzie to możliwe, także do celów rekreacyjnych, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
4: Plac już jest prawie, że w 100% przygotowany do tego, żeby wiertnia tam stanęła. Z tej informacji, które uzyskaliśmy w koniec sierpnia, początek września, ja zakładam, że bardziej początek września wiertnia zacznie zjeżdżać do Jeleniej Góry, czyli mniej więcej 2-3 tygodnie na postawienie wiertni i koniec września powinna zacząć wiercić.
5: Urządzenie jest pokaźnych rozmiarów. Jak będzie tu transportowane, to mogą pojawić się utrudnienia w ruchu.
4: Oczywiście, że tak. Jeżeli to jest pojazd o zwiększonym gabarycie, to występuje do nas z taką informacją, i my w tym momencie jako Wydział Komunikacji dajemy możliwość przejazdu takim pojazdom o zwiększonych gabarytach i też jednocześnie zabezpieczenie ze strony policji jest.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: I na koniec przenosimy się do Dzierżoniowa, gdzie jesienią kierowcy pojadą wyremontowaną już ulicą Kielińskiego. Inwestycja zakończy się szybciej niż przewidywano. Kończy się też budowa obwodnicy miasta.
6: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. Dobra informacja, umowa przewidywała zakończenie inwestycji na początek styczeń przyszłego roku, natomiast na pewno w okolicach września, października będzie ona zakończona. Widać już tam, że są prace końcowe prowadzone. To, co najtrudniejsze, to, co najbardziej czasochłonne jest za nami, więc jeszcze raz powiem, przełom września i października będzie ulica Kielińskiego na tym odcinku oddana do użytku. Również dobra informacja, 22 października otwarcie obwodnicy Dzierżoniowa na całej długości.
3: Remont Kielińskiego trwa od marca ubiegłego roku. To ważna droga wylotowa w kierunku Pieszyc, a przebudowywany jest odcinek od przejazdu kolejowego do ronda przy obwodnicy. Teraz zostały już głównie prace wykończeniowe.
6: Wyobrażamy sobie i jesteśmy przekonani i wierzymy i liczymy na to, że 90% tych tirów przede wszystkim pojedzie obwodnicą, co dla Dzierżoniowa już stricte dla samego miasta będzie odciążeniem niesamowitym, bo ekologia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, funkcjonalność, wygoda, wszystkie atuty, które zyskamy na tym, że pojazdy pojadą, te duże szczególnie, obwodnicą naszego miasta, więc tutaj korzyści są niesamowite.
3: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Plan na nadchodzące godziny to dobra muzyka, dobry klimat i zero pośpiechu. I zaczynam od I Like It, czyli Mark Van Linden i Steve Murano.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: No, muzyka elektroniczna ma tę cudowną właściwość, że potrafi zabrać człowieka z codzienności, takiej przaśności, gdzieś zupełnie indziej. Czas na przykład wspomnień. Kilka dźwięków, dobry bas, melodia. No i wtedy już jest naprawdę dużo lepiej. Kto pamięta fragment Forever and a Day? Gramy.

reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Jutro po 20 wystrzelimy w waszą stronę taką muzą z muzycznym randem. No, tak o tej porze będziemy sobie szaleć. DJ Tatana, Silence, Oakenfold w kolejce.

no, że cała ta muza to jeden wielki surprise. Muzyczne radio, Polak & Fall. Teraz wjeżdżamy na dobry klimat. To jest to tempo, które ja lubię. Kaba, kaba, kaba, kaba, kaba, kaba, kaba, crawl. I can see the lights.

0: Автопромоція.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: По кількулетній перерві повраця в новій одсоні,
3: в новому місці
2: з найновшими продукціями клубової сцени, яких не услышите нигде інде. Кожен п'ятник по DMC чекає на вас.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 21.
2: Czas na wiadomości.
6: Grzmień mocno pada w południowo-wschodniej Polsce. Warto zachować czujność. Lekarze i pacjenci liczą na przełom. Są nowe dane o szczepionce naczelniaka. 14-letni Rosjanin oskarżony o terroryzm przez własne państwo. Chłopiec musi siedzieć w domu. To już kolejny taki przypadek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają burze i gwałtowne ulewy na południu i południowym wschodzie Polski. Burzom towarzyszy gwałtowny wiatr. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali w 8 województwach. Przed burzami alerty są ważne do rana, do około godziny 8 w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, a także świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim. Sądzimy, że to przełom w onkologii, tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są bardzo obiecujące. O ich szczegółach mówi onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
7: To rzeczywiście jest bardzo ważny moment w onkologii i nie dlatego, że nagle mamy tutaj szczepionkę, która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii.
6: Preparat może być skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone pod kątem leczenia raka płuc. 14-letni chłopiec w Rosji oskarżony o terroryzm i aresztowany. Rosyjskie służby oskarżają go o rzekomą próbę podpalenia radiowozu. Do zdarzenia miało dojść w mieście Barnaul w stolicy kraju altajskiego na Dalekim Wschodzie. Chłopiec jest jedną z najmłodszych osób, która trafiła na listę Federalnej Służby Monitoringu zawierającą nazwiska osób oskarżonych o terroryzm i działalność ekstremistyczną. Obecnie 14-latek pozostaje w domu, ale rodzice dostali zakaz wypuszczania dziecka. Dotychczas najmłodszą osobą na liście Federalnej Służby był inny nastolatek z Petersburga, oskarżony także o podpalenie, tym razem jednak na kolei. On także ma zakaz opuszczania domu. Dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi o zachowanie dorobku ludzkości rozpoczęte kilka lat temu międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Lunar Codex. Na Księżyc trafiły już 3 transporty, a kolejny jest w planach, o czym Bartosz Kądziołka.
8: Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
9: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, kiedy siedział zamknięty w domu, ale stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
8: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około

0: 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
1: Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

Alex Mon po 21. Running for the Beast. No i dobrze, jeśli ktoś chciałby zobaczyć artystę na żywo. Park Beach Festival, najbliższy weekend. Tam będzie Alex Mon, tam będą największe hity. Będzie pięknie, będzie noszenie. Cudne utwory, te utwory też, które znamy z różnych festiwali. Alex Morf. Park Beach Festival, najbliższy weekend.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
3: Dobry hałasior zawsze o dobrej porze w muzycznym radiu. Something in my mind w remixie Crazy Biza. Podmiksowany, dobrze brzmiący, a w roli główny oczywiście Santa Cruz. Inner City za chwileczkę. Nowy numer. Wielka gwiazda z lat 90. Powraca. Turn Me On już za chwileczkę premierowo w tym programie.

Muzyka i dobra tequila. Pomysł na dzisiejszy wieczór? Pewnie. Jeśli ktoś ma możliwości, to jasne. Teraz Missing nadchodzi, czyli dobry tekst, znany klasyk Andrati Mendoza. Później Timberki, Bromance, Avicii Remix.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Jak to brzmi? Nagranie wydane w 99 roku jak kamień milowy w karierze Blank & Jones. Najważniejszych epoki muzyki trance, a już na pewno Blanków. Cream.

No, sporo ci tej Tequili, to już chyba dzisiaj trzecia w trakcie dzisiejszego festiwalu wakacyjnych hitów. Muzyczne radio. Tequila Rap przed momentem oraz klasior, jak się patrzy. Robert Smith, Hype, Junior Jack, Muzyczne radio.

Powiem tak, do kompletu dzisiejszych doznań brakuje mi tylko tego jednego nagrania. Wspomnienia czar lat 90. Klasyka gatunku. Mistrz słowa, klimatu, tekstu. Maxi Jazz, Faithless. Wjeżdża niezatapialna

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Pensje Polaków rosną w wakacje, ale inflacja zjada podwyżki. Szósty dziś alarm w Kijowie i kolejni zabici po ataku Rosji. Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii, ale nie mogą liczyć na ochronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wzrost pensji Polaków przyspieszył w lipcu. Płace wzrosły o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, przyznaje ekonomista ING Banku Adam Antoniak.
3: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo. Płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
2: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Kolejny dziś atak dronowy na Kijów. Przepuściły siły rosyjskie. Wojska zaatakowały stolicę Ukrainy już po raz szósty w ciągu doby. Tym razem szczątki drona spadły na budynek Centrum Biznesu.

0: Sowego. Zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Trwa gaszenie kolejnych pożarów. Specjaliści pracują nad przywróceniem uszkodzonej infrastruktury. W sumie dziś w Kijowie zginęło blisko 20 osób, a blisko 40 jest rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
0: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Syn króla Wielkiej Brytanii postanowił wrócić do własnego kraju razem z całą rodziną, ale jak podkreślił brytyjski premier, zapewnienie kwestii bezpieczeństwa i ochrony małżeństwu i ich dzieciom to ich własna, prywatna sprawa. Harry i Meghan mają wrócić z dziećmi z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie zamieszkają poza Londynem i nie powrócą do oficjalnych obowiązków królewskich. Polscy kibice tenisa szykują się do nieprzespanej nocy o pierwszej. Na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Iggy Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotkają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. O tym dlaczego Błażej Kulesza.
2: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
0: W półfinale zwyciężczyni zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, która wygrała dziś z inną reprezentantką USA, Amandą Anisimową.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: 79. Achtung, liebe Tanzpaare, ein Geistertänzer kreuzt ihren Weg. Bitte halten Sie sich äußerst rechts.
5: W serii dawno, dawno temu dla wszystkich tych, którzy ubiegają sobie pofalować wieczorową porą. Wspominamy. Bought me.

No, trzeba przyznać, że są takie utwory, to nie potrzebują żadnego zaproszenia. Wystarczy kilka pierwszych sekund taktów, jak wcześniej wszystkie te nagrania znane z lat 70-tych, 80-tych. No na przykład Come on, Sawa, prawda? Nie słyszałem wieki. No i klimat. Wielkie przeboje, charakterystyczne brzmienia i utwory, które pamiętam sprzed 30-40 lat. Muzyczne Radio Strefa. Teraz z pasją.

są te piosenki, które stały się takimi wehikułami czasu. Jeden refren i nagle pamiętamy cały utwór gdzieś tam w tle. O, tak jak w przypadku kombi słodkiego, miłego życia. No cóż, czasy się zmieniają, czas płynie, samochody, telefony komórkowe i tak dalej, ale w serduchu coś pika, kiedy taki numer leci tam, gdzie nas teraz słuchać. Słuchajcie, można śpiewać, żeby było wszystko jasne. Jak ktoś chce i potrafi, to prosimy. Roxy Music za chwilę.

Nasza podróż wieczorową porą cały czas trwa. Bez pakowania walizki. A muzyka to najlepszy sposób, aby tą podróż sobie odbyć. Tym razem do lat 80. Michel Cretu i słynny Samuraj.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Nie wiem, czy pamiętacie, Tom Press bardzo mocno dbał o takie duże krążki, na których wychodziły utwory Blondie, UFO, Doktor Doktor. Pamiętam, że udało mi się gdzieś na takim flomarku z płytami winylowymi, to w Niemczech, kupić polskie wydanie Tom Pressu z tym utworem. Ale byłem szczęśliwy.

Ostatnio doszły mi słuchy, że w temacie London Boys ponoć został przeprowadzony casting i być może będziemy mieli jakieś nowe twarze, a utwory zostaną tych artystów, które znamy. Teraz Manon, teraz Twist, za 8 minut 23. Muzyczne radio gra dla tych, którzy kochają polską muzykę.

27 minut po 23 i spokojnie możemy Italusy już odłożyć na bok. Lata 70. Dawno, dawno temu. Słynny popcorn.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.